0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
0: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Reklama. Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
1: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
0: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
1: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
0: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
1: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Biały miś, biały miś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część piąta.
1: No a jak, gdzie piją owce?
2: No to w Płetycku się napiją.
1: Mają, Płetycki mają. Jak rano rosa jest, one tą trawę jedzą z rosą. No to się im tak płeta nie chce pić. W lecie, kiedy tak upałe są po 30 stopni, no to... To tutaj się idzie po taki po... I wybiera się im taki teren, co by się... Dużo wody jest, więcej. One se tak przechłodzą, zaś się napiją, zaś się popasą. Aj se legną. No i też, no i wełna i chroni, nie? Przed dyscymi, przed słonkiem i chroni, co by i nie przypoleło, nie? W lecie, tak, teraz, no to zaś nie. Ale przed dyscymi chroni, to dys to tam do skóry nie dochodzi. Tam troszeczkę jakoćkę dojdzie tam do skóry, nie? Bo jak już mocno leje, to zaś się oczepią i znowu to woda skapuje. Czy jak jest ciepło, to jest upałe, to tak samo i kto wełna chroni, płot słonka.
3: To czasami to one się chowały, nie?
1: A reszta jak jest gorąco, tak po 30 stopni i coś, to, no to się idzie w takie tereny, jaka jest więcej cienia, nie? Dużo wody, żeby se zaś popijały, wybiera się im teren, no. No bo nie będzie z nich, jak słonko świeci 30 stopni, no to nie będzie z nich trzymał na słonku całe, co z nie, no bo to, no składa, no. Stój zej ty, słonku.
4: No i fajnie, kiedy tak ludzie coś przyjadą, no.
1: Widzą coś i pierwszy

0: fajne, nie? Że coś teraz serduszko robi. No, Staszek dzisiaj powiedział, że 30 raz tutaj idzie, nie? On ma 42 lata, więc 30 raz idzie tą trasą. Senior 48. Taka była sytuacja, słuchajcie. Dwa tygodnie temu byliśmy z taką grupą i też doświadczali tego pasterstwa i tak dalej. I w tej grupie był taki prezes jakiejś firmy, pyta Tadzia, nie? Tadziu, powiedz, co ty robisz, nie? No i Tadziu opowiada, no wstaję 3:30, rozpalam ogień, potem idziemy podoić, potem to, nie? No i tak skończył opowiadać i nagle Tadziu, czyli brat Staszka, mówi do tego prezesa, a ty co robisz? Nie? No i ten prezes tak patrzy na niego, tak na nas i mówi, wiecie co, chyba pierwszy raz się wstydzę powiedzieć, co ja robię. Bo ja po prostu nic nie robię. Jak ja porównam to poświęcenie, które dajesz owcom, a to, co ja robię jako prezes zarządu, mówię, wiesz, to pierwszy raz mi głupio powiedzieć, co ja robię, a po prostu chyba nic nie robię, nie potrafię ci powiedzieć, nie można tego zestawić, nie? No, także to były takie mocne momenty. No, to były takie mocne rozmowy, takie mocne fragmenty, kiedy zderzamy się z tą kulturą pasterską, z tym życiem, nie? No i to się później pamięta, nie? I to zmienia po prostu później, nie? Że wracasz do swojego świata, no i zaczynasz funkcjonować bardziej jak pasterz, nie? A nie jak...
1: Dla mnie to jest takie bardzo niesamowite, że ten, to jest takie cały czas zgodne z naturą.
0: Tak, naturalne.
1: Coś, co jest po prostu, coś, co nam już bardzo trudno przychodzi, gdzieś tam funkcjonować.
2: Czuję taką, człowiek taką wolność taką, nie? No tak, można sobie tak, o, głęboko wziąć wdech, wydech, o. Poczuć tą wolność taką, nie?
1: Tak, ale to jest taki rytm bardziej biologiczny.
0: Rytm, tak. No. Tu bardziej nie czas, tylko rytm.
2: Obowiązek jest

0: pasterz ma swój honor. O tym honorze dużo rozmawiałam też z chłopakami. Staszek powiedział, że pasterz musi mieć swój punkt honoru. Jak ma swój honor pasterz, to wtedy może wziąć odpowiedzialność. Honor pasterza to jest to, że on oddaje siebie tak jakby w służbie dla sprawy, dla idei, dla celu, dla tych owiec, które kocha, bo ma do nich zamiłowanie. Bierze tą ciężką odpowiedzialność na siebie i to wszystko tworzy ten honor jego. I to, co mi wiele razy mówił Staszek w trakcie tej drogi, to powiedział, jeśli masz owce i prowadzisz owce, to nie możesz po prostu wstać rano i powiedzieć, mam dzisiaj gorszy dzień, chcę iść do kawiarni na kawę. Po prostu nie ma takiej opcji, jeśli nie przyjdziesz o 4:30, nie wydoisz tego stada, za 2 godziny będą chore. Nie ma takiej opcji, po prostu bierzesz odpowiedzialność. Pasterze nie chodzą ze spuszczoną głową, żaden z nich. Przez te 6 dni, kiedy chodziłam z tym stadem, nie widziałam ani jednej sytuacji, żeby pasterz chodził ze spuszczoną głową. Pasterz chodzi zawsze wyprostowany, patrzy przed siebie, sprawdza, gdzie i jaki teren jest i gdzie można faktycznie coś dobrego znaleźć dla owiec. A tym razem nie było łatwo znaleźć, bo tej trawy było mało i trzeba było bardzo mocno się naszukać, żeby tej trawy dobrej znaleźć. Więc pasterz patrzy cały czas do przodu i średnio co 2-3 minuty cały czas odwraca się do tyłu. I ten ruch do przodu, do tyłu patrzy się na owce. Do przodu, do tyłu. To jest po prostu cała droga. 6 dni, co 2-5 minut. Nie ma po prostu innej opcji tam. No i ten honor jest czymś pięknym w ich życiu. I w tym jest i miłość do owiec, i odwaga, i ta odpowiedzialność, i to ukochanie tej wolności. I możemy im tego zazdrościć po prostu, że tak żyją. Ale z drugiej strony oczywiście jest też ogromny wysiłek. Widziałam wysiłek, który po prostu użyję takiego słowa, że potrafi cię sponiewierać, wiesz? To jest taki poziom wysiłku, który powoduje, że po prostu jakby na koniec dnia zastanawiasz się, na co masz siłę. Czy starczy ci siły, żeby zrobić sobie jeszcze herbatę? I tak naprawdę zastanawiasz się, czy po tym katorżniczym wysiłku tego całego dnia, jeszcze tego trekkingu przez góry, czy starczy ci sił, żeby zadbać o siebie? No tam tego po prostu nie ma. W trakcie tych 6 dni po prostu tego nie ma. Nie ma przestrzeni już. Nie ma już siły na to, żeby zrobić coś dla siebie. Więc praca pasterza jest po prostu wielką pracą. Jest to praca bardzo, bardzo trudna. Jest to duży wysiłek fizyczny. Ale ja doświadczyłam codziennie tego, że ja wstawałam, ja się budziłam 3 w nocy. Ja się nie mogłam doczekać kolejnego dnia. Naprawdę. Budziłam się o 3 w nocy i czekałam, aż będzie 4:30, żebym mogła wstać. Było też tak kilka razy, że nocowałam u okolicznych mieszkańców, ponieważ tutaj właśnie honor pasterzy nie pozwolił im, żebym codziennie, prawda, spała na placówce bez łazienki. Więc mnie tak po prostu podrzucali tam jak taką owcę do gospodarzy. I ten honor, myślę, że bierze się u nich z tego, że z jednej strony mają to pasję i zamiłowanie do tego pasterstwa i to jest też ich decyzja, że to wybierają, a z drugiej strony mają, myślę, że takie poczucie takiej misyjności, że robią coś, co jest rzadkie, co ginie, zanika, chcieliby, żeby to przetrwało, więc to też jakby zawiera się w tym honorze, że oni ten honor po prostu jakby dźwigają na sobie, że ten honor niosą, że chcą, żeby to pasterstwo przetrwało. W 1973 roku senior Tadeusz Czechowicz, czyli ojciec Stanisława i Tadeusza, pierwszy raz właśnie wyruszył w tą trasę. Otrzymał taki teren właśnie na Żywiecczyźnie, więc spakował cały ten potrzebny dobytek i to wyposażenie na drewniany wóz i po prostu powożąc koniem tak ten dobytek tam przewoził, prawda, na tą bacówkę do Sobrówki aż. Więc tak to wyglądało w latach 70. W latach 80., kiedy już tutaj chłopcy się urodzili, no to pomagali swojemu ojcu i tak aż do tamtego roku. I senior Czechowicz w tamtym roku ostatni raz, mając 81 lat, przeszedł tą trasę. No i on nie chce odejść na emeryturę. To po prostu po nim widać. Ja widziałam, jak teraz, kiedy ten Radek się zaczynał, jak on te owce żegnał. Widziałam jego łzy w oczach i po prostu to jest coś pięknego, jak pasterz po prostu kocha te swoje owce, że nie może się pogodzić z tym, że już nie może pójść. To jest coś niesamowitego. Ja stałam koło tego starszego pana i widziałam jego oczy. Szok. Ja zrozumiałam podczas tej drogi, że właśnie, że pasterstwo to jest po prostu kochanie tych owiec. I niby to wiedziałam, bo przecież widzimy te obrazki, czy w kontekście duchowości, czy w kontekście kulturowym jakimś, tak, prawda? A widzimy w tych różnych kontekstach te obrazki pasterza z owcami i niby to wiemy. Natomiast zupełnie inaczej jest, kiedy zobaczysz to tak namacalnie. Także teraz podążam bardziej świadomie, bo po prostu mam cały czas przed oczami obraz tego pasterza, tak? Prawdziwego pasterza. I to jest coś wielkiego. I jeszcze nie wiem jak. Mam już jakieś pomysły, ale do końca jeszcze nie wiem jak, ale bardzo będę chciała właśnie doprowadzić do tego, aby jak najwięcej osób mogło zobaczyć pasterza. Dlatego, że wierzę, że w tej metaforze, w tym obrazku jest pewien link, pewien most, nie tylko do uczenia się przywództwa, ale do tego, żeby poznać pasterza. Nie tylko stać się pasterzem, ale też wierzę, że ludzie, nawet dla których duchowość nie jest ważna, stając się pasterscy, będą przybliżali się do pasterza. Ja to wiem, bo to tak to działa. I tak to działa w moim też centrum. Takie mam przypadki właśnie, że ludzie trafiają do kościołów przez to przywództwo służebne. Uczą się przywództwa, a nagle znajdują się w kościele. Dlatego, że wiem, że w tym modelu jest ukryty i zaszyty ten model Bożego Serca. I to jest temat, któremu ja chcę się poświęcić przez najbliższe 20 lat na pewno, jak mi oczywiście Pan Bóg da łaskę, że będę mogła to zrobić. No i ciągnę ten wózek, to przedszkole. No, ciągnę to i mam takie poczucie, że przez pierwsze 2 lata, jak to teraz robię, to jest to wszystko takie bardzo we mgle, nie? Ja dotykam tych kawałków i sprawdzam i nie wiem, czy mi się wydaje, ale no, na każdym jakby etapie Pan Bóg mi potwierdza, idź w to, masz to zrobić. To jest coś, co masz nieść, to jest ten przekaz, który ja ci daję i ten przekaz masz nieść dalej, nie? No, więc jestem ciekawa, co przede mną. No i tak się właśnie też przedwczoraj śmiałam sama do siebie, że jeny, przecież jak to jest w ogóle, jak to byłoby w ogóle możliwe, żeby było coś takiego jak Centrum Servant Leadership, przywództwa służebnego i żeby tam nie było pasterzy. No kto jest bardziej służebny jak pasterz? No nie ma drugiego takiego zawodu, który byłby jeszcze bardziej służebny. To jest taki przykład maksymalny. Oczywiście my nie będziemy w stanie w biznesie funkcjonować aż na takim poziomie, ale weźmy coś z serca, tak? Z tych wartości, weźmy chociaż tą część, no a potem zobaczymy co dalej, nie? Co to zmieni w ludziach, którzy mają ten wpływ.
1: No nie, bo tu pójdziemy, bo nie, tam mi przyda, no na szczęście tu pójdziemy, se, nie? A tam baptyzm jest cetrowa, fajno, no to się zapasą. A resztę pójdziemy tam.
2: Czyli jak idziecie z tym Redykiem, czyli musicie mieć przynajmniej 4-5 miejsc, w których możecie te owce zagonić i przez noc przetrzymać, tak?
1: No to mamy takie stanowiska, co dochodzimy do tego i miejsca i przenocujemy się, czy tam śpimy w stodule, czy na boisku,
3: w sianie,
1: no i beleka, no. Pacio!
3: Baranowi
1: nalazał. No to baranowi ładujmy me dzwonek, a bez guniusty.
3: Ja bym się nie stracił.
1: No, to by się nie stracił. Ale dzwonił. No i się popas, teraz się już popasły fajnie, już troszkę.

Przemierzę za tak na chwileczkę i zaj się one pasą. One się cały dzień będą paść, no. Tam dychnie sobie chwileczkę, trzeba im te złe płycąć, ale ona się będzie pasła cały dzień. Daj se przemierzę za sobie.

idzie, nie czeka. Hej, idzie Górol, idzie Górol. Hej, idzie Górol z daleka. Hej, idzie Górol, Górol idzie. Hej, Górol idzie, nie czeka. Hej, idzie Górol, idzie Górol. Hej, idzie Górol z daleka. Hej, idzie Górol, Górol idzie. Hej, Górol.

0: Ropa płynie bez problemu, ale razem z nią mogą płynąć podwyżki. Seniorka wypadła przez okno szpitala w Koninie, zmarła. W lasach wysyp grzybów, ale trzeba uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma problemu z dostawami ropy do polskich rafinerii, zapewnia Orlen. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg wschód-zachód po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Ropa płynie, ale mogą pojawić się kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
1: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o ceny diesla, tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litr. Myślę, że może dojść do takich poziomów 8,99.
0: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. 88-latka wypadła przez szpitalne okno. Do tragedii doszło w placówce w Koninie w środku nocy z czwartku na piątek. Mimo reanimacji kobieta zmarła. Trwa śledztwo prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Grzybiarze doczekali się wysypu grzybów w lasach. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczowi. Warto jednak pamiętać, żeby ostrożnie wybierać okazy. Czasem nie trudno pomylić te jadalne z trującymi, ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu.
2: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości. Najbezpieczniej zbierać wyłącznie grzyby rurkowe, które mają pod kapeluszem ułożone obok siebie rurki przypominające gąbkę.
0: W razie wątpliwości warto odwiedzić sanepid, gdzie można uzyskać bezpłatną poradę. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Na termometrach dziś na ogół od 17 do 21 stopni, tylko w rejonach podgórskich. Chłodniej od 15 do 17. Zachmurzenie na ogół duże. Pojawią się jeszcze opady deszczu, głównie na zachodzie kraju, na Podkarpaciu. Najwięcej słońca i tam też bez opadów, a o poranku jeszcze lokalne mgły.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Helm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Rosyjski atak powietrzny na Ukrainę i alerty dla wschodniej Polski. Dostawy ropy naftowej do naszego kraju niezagrożone, zapewnia Orlen. Spotkanie z Zverev Shelton dziś wieczorem w finale US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po zmasowanych nocnych atakach Rosji na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza został odwołany po kilkunastu minutach. Na Lubelszczyźnie w sześciu powiatach zawyły syreny, a na Podkarpaciu syreny nie zostały uruchomione. Z powodu zagrożenia w przestrzeni naszego kraju nadal operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Cezary Jaszczyk o szczegółach.
1: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant.
0: Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wieniec przygotowany przez koło gospodyń wiejskich z Pruchnika Górnego zwyciężył w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Do rywalizacji, która odbyła się w Tryńczy na Podkarpaciu, wystawiono 11 wieńców z 11 województw. Zgodnie z tradycją konkurs odbył się w przeddzień głównych uroczystości dożynek prezydenckich. Wszystkie zgłoszone wieńce obejrzała pierwsza dama Marta Nawrocka, a następnie oceniła je komisja konkursowa. Finał US Open pań zakończony. Wygrała Jelena Rybakina, która zmierzyła się z Aryną Sabalenką. Dziś o tytuł powalczą mężczyźni. Najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton w Nowym Jorku spotkają się po raz szósty w karierze. Wcześniejsze wszystkie mecze tej pary wygrał niemiecki tenisista, czyli Aleksander Zverev. Dzisiejsze spotkanie o 20. Bez względu na wynik finału, w poniedziałkowym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Pochmurno dziś i może popadać deszcz. Więcej przejaśnień na południowym wschodzie kraju i tam bez opadów dziś w ciągu dnia. A na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami na Przedgórzu od 15 do 17.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: Reklama. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Owix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Owix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Owix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Biały miś. Biały wiś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
0: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
3: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
3: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Hełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Hełmie. Północ Nieruchomości Hełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama.
3: To jest... Bonton Radio.

0: spadł tuż przy granicy z Polską. Rosja w nocy atakowała Ukrainę. Seniorka wypadła z okna szpitala w Koninie. Trwa śledztwo. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone mimo zamknięcia rurociągu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dron spadł na stację benzynową tuż przy granicy z Polską. Informację potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
1: Dzisiaj w nocy Federacja Rosyjska prowadziła zmasowane ataki w Ukrainie, w pobliżu granicy z Polską. Również doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia alerty. Na Lubelszczyźnie dodatkowo zawyły syreny. Jak przekazały ukraińskie siły powietrzne, siły rosyjskie w nocnych atakach użyły ponad 450 dronów oraz 4 dronów rakiet Banderol. Rozpoczęło się śledztwo po tragicznym wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka wypadła z okna tej placówki z 3 piętra i nie przeżyła tego wypadku. Policja i śledczy ustalają okoliczności całego zdarzenia. Póki co postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To jednak może się zmienić po przesłuchaniu osób, które mogły być świadkami zdarzenia, mówi Maria Baranowska z konińskiej policji.
2: Około 3 w nocy z czwartku na piątek dyżurny komendy miejskiej policji w Koninie otrzymał zgłoszenie o tym, że z okna szpitala wypadła kobieta. Wypadła z okna mieszczącego się na 3 piętrze.
0: Szpital w Koninie jeszcze nie odniósł się do tej sprawy. Orlen uspokaja. Dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. To reakcja koncernu na zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. O unieruchomieniu instalacji poinformowały w piątek władze w Riyadzie. Powodem były ataki dronów, które mogły uszkodzić ropociąg. W Nowym Jorku objawiła się nowa mistrzyni US Open w singlu kobiet. Wygrała Kazaszka Jelena Rybakina. Nowa liderka światowego notowania pokonała zwyciężczynię 2 poprzednich edycji turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Wynik meczu to 2-1 w setach, a dziś finał w singlu mężczyzn. O 20 polskiego czasu zmierzą się najwyżej rozstawiony w Nowym Jorku Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin Ben Shelton.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Niedziela ze sporym zachmurzeniem i miejscowymi opadami deszczu. Tylko na południowym wschodzie więcej przejaśnień i tam dziś pogodnie. A na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni chłodniej, miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Hełm, Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonto.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
0: Reklama.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu, gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pelet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pelet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
5: Słuchacie

0: pierwszy niebezpieczny rosyjski atak tak blisko granicy z Polską. Kolejny człowiek pająk starał się wdrapać na najwyższy warszawski wieżowiec. Główna nagroda w Wenecji przypadła kobiecie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie myśliwce wracają do baz. Zagrożenie dla wschodniej Polski minęło, informuje wojsko. Nad ranem mieszkańcy 6 powiatów województwa lubelskiego usłyszeli syreny lotnicze. Zagrożenie miało związek ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską. Jednym z celów była stacja benzynowa po ukraińskiej stronie przejścia granicznego w Dorohusku, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
1: Nie zaobserwowaliśmy żadnego naruszenia przestrzeni powietrznej, natomiast rzeczywiście bardzo blisko granicy, bo od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele bezzałogowce, bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne, stąd też informacje przekazane do RCB.
0: Atak miał miejsce na tyle blisko polskiej granicy, że niektórzy mieszkańcy dzwonili do służb i informowali o huku eksplozji. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na wieżowiec Warsaw Tower, najwyższy budynek nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. 26-letni Francuz został ujęty przez funkcjonariuszy policji, gdy dotarł na dach budynku. Policji pomagali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Warsaw Tower ma 310 metrów. To nie pierwszy taki wybryk. Niemal dokładnie rok temu inny młody Francuz również wszedł na elewację Warsaw Tower bez żadnych zabezpieczeń. Wówczas usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Była jedyną kobietą w konkursie głównym w Wenecji i to ona zdobyła statuetkę. Duńska reżyserka pochodzenia egipskiego Mai El-Touki za film Woman Unknown otrzymała Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Jej obraz konkurował z 20 innymi produkcjami. Nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę także w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arsenal.
2: Jestem bardzo podekscytowana również dlatego, że dotyczy to konkretnego projektu, z którego jestem niezwykle dumna. To spełnienie marzeń, móc spróbować swoich sił na arenie międzynarodowej, czego wcześniej nie robiłam, czy też pracować z tak wieloma wspaniałymi artystami.
0: Festiwal w Wenecji odbywał się po raz 83.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Dziś raczej pochmurno, chociaż teraz słońce przedziera się z pomiędzy chmur w centrum kraju i jest słonecznie. Ale w wielu regionach dziś możliwy deszcz, mrzawka, bez opadów. Na południowym wschodzie, na Podkarpaciu dziś słonecznie przez cały dzień, a na termometrach od 17 do 21 stopni chłodniej w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 17.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witajcie ciepło w niedzielne przedpołudnie. Wraz z Damianem Grzywną rozpoczynamy kolejny odcinek Instrukcji Przetrwania. Dzisiaj na tapet bierzemy racje żywnościowe, jeszcze jakiś czas temu kojarzone przede wszystkim z wojskiem i służbami specjalnymi, ale od kilku lat są coraz popularniejsze również podczas biwakowania, survivalu czy innych form outdooru. Na początek kwestia zasadnicza. Czym właściwie jest racja żywnościowa?
2: Racja żywnościowa, no to tak definicyjnie. Jest to gotowy w pełni przystosowany do spożycia zestaw produktów spożywczych nie wymagających jakiegokolwiek przetworzenia, stosowany głównie przez różnego rodzaju służby w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zapewnienia im uposażenia kulinarnego czy też potocznie wyżywienia. Bardzo po polsku, racja żywnościowa jest to danie zapakowane w taki sposób, żeby nic się z tym nie stało w przypadku zamoczenia czy jakiegoś nawet uszkodzenia powierzchniowego opakowania. Jest ono przygotowane za pomocą konserwantów i nie tylko tak, aby miało bardzo długi termin przydatności do spożycia, a nawet powiem z własnego doświadczenia, jeżeli jest po tym terminie, to w dalszym ciągu nic się nie dzieje, można tego spróbować, nigdy nic mi się nie stało, zjadłem, najadłem się i poszedłem dalej. Posiłek tam zawarty jest tak zbalansowany, żeby zdrowy człowiek mógł go spożyć, dostarczyć organizmowi kalorii i móc pójść dalej, czy móc dalej wykonywać jakieś swoje zadanie, niezależnie od tego, czy to są zadanie ściśle taktyczno-operacyjne, bo jesteśmy w jakiejś formacji czy jednostce, czy też najnormalniej w świecie w przypadku, jeżeli sobie tylko i wyłącznie biwakujemy, jesteśmy cywilami i chcemy ze sobą zabrać posiłek, który będzie pełnowartościowy, czyli będziemy mieli ze sobą, przysłowiowo sobie mówiąc, obiadek do zjedzenia, zapewni nam siłę na dalszy marsz. Jest skonstruowany w taki sposób, żeby nas bynajmniej w żaden sposób nie zatruć, czyli w miarę lekkostrawny, funkcjonujący w taki sposób, żebyśmy mogli zjeść, dostarczyć kalorii i móc pójść dalej, czy móc w dalszym ciągu wykonywać zadania, po które jesteśmy w miejscu, w którym się akurat znajdujemy. Racja żywnościowa, podsumowując, jest to najprościej mówiąc posiłeczek, który możemy sobie spożyć, który możemy łatwo zabrać, bo jest to zawsze nieduże. Jest to posiłek zbalansowany i najczęściej w przypadku obiadu znajduje się tam ciepłe danie, które możemy sobie również podgrzać bez rozpalania ognia.
1: Definicję znamy, ale wiadomo, jedna racja drugiej nierówna. O ich rodzajach i wartościach kalorycznych powiemy po przerwie.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy ponownie. Kontynuujemy wątek racji żywnościowych, przechodząc do ich rodzajów i wartości spożywczych.
2: Racje żywnościowe oczywiście różnią się w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzą, no bo racje żywnościowe, powiedzmy sobie szczerze, są produkowane przez firmy stricte cywilne, już w tej chwili jest tego bardzo dużo, ale jeżeli mówimy o takich typowo wojskowych racjach żywnościowych, bo z tym to się pewnie większości słuchaczy, ale do niedawna jeszcze w ogóle większości ludzi się to kojarzyło, no to tak, racje żywnościowe różnią się w zależności od kraju. Należy pamiętać, że człowiek niezależnie od tego, czy jest żołnierzem, czy cywilem, składa się zarówno z ciała, które potrzebuje kalorii, jak i psychiki, która potrzebuje czegoś więcej niż tylko i wyłącznie kalorii. Jeżeli byłoby inaczej, żadnym problemem nie byłoby zainwestować w tak zwane posiłki funkcjonalne, gdzie w proszku są zawarte wszystkie niezbędne składniki do funkcjonowania organizmu. One są zbalansowane w taki sposób, że dostarczają w ogromnej ilości i przydatności do spożycia lekkostrawnych i co ważne lekkich w przenoszeniu wartości odżywczych. Teoretycznie wystarczy do czegoś takiego trochę wody, wymieszać to później, zjeść i jesteśmy najedzeni. Niemalże scena rodem z science fiction, gdzie żołnierze dostają zastrzyk w porze karmienia i wracają na plac boju, prawda? Problem jednak dotyczy tego, że człowiek nie jest maszyną. Naturalna potrzeba człowieka jest, uwaga, taką naturalną potrzebą jest gryzienie, przeżuwanie. A dlaczego na przykład jak jesteśmy w stresie, to sięgamy po cukierka? Albo lubimy przekąsić coś, jak jesteśmy skupieni? Albo dla odmiany, jak się dobrze bawimy w restauracji z kumplami, ze znajomymi, to zamawiamy sobie jeszcze jakiś deserek, żeby przy czymś posiedzieć, prawda? No właśnie, to o czym teraz tutaj powiedzieliśmy, to jest potrzeba nie stricte ciała, bo to nie jest tak, że my nie jesteśmy najedzeni. To nie jest tak, że my potrzebujemy dostarczyć dodatkowej dawki kalorii, no bo jak jesteśmy, tak jak mówię, w tym lokalu ze znajomymi, to zakładam, że mamy pod dostatkiem i picie jedzenia. Tutaj chodzi o to, że nasz układ nerwowy potrzebuje do funkcjonowania, do stymulowania się i najnormalniej w świecie czegoś do gryzienia. Tak samo układ nerwowy żołnierza, prawda? W sytuacji awaryjnej, czy też po prostu nasz układ nerwowy, kiedy jesteśmy na biwaku, również będzie potrzebował czegoś, co zapewni nam jakąkolwiek normalność, a nie tylko i wyłącznie suche wartości odżywcze. Będąc w sytuacji stresogennej, dla nas tak samo ważne będzie spożywanie, powiedzmy sobie szczerze, stricte kalorii, które pozwolą nam biec dalej, jak i zapewnienie sobie komfortu, który pozwoli naszej głowie funkcjonować w dalszym ciągu w taki sposób, aby mogła zmuszać to ciało do dalszego wysiłku. No bo prawda jest taka, że tutaj bardzo rzeczy leży w głowie, nie? Dlaczego mówię o tej głowie? Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli jesteśmy w kryzysie, jeżeli jesteśmy w smutku, jeżeli po prostu jest nam źle, człowiek ma coś takiego, że zawsze wraca tam, gdzie czuł się dobrze i bezpiecznie. Zawsze wraca w miejsce, które kojarzyło mu się z takim spokojem, które mu się kojarzyło z dobrem, które mu się kojarzyło z ciszą. Nie myślimy wtedy o jakichś, nie wiem, jakie jest nam źle i smutno, nie myślimy wtedy o imprezach, nie myślimy wtedy o jakimś takim chaosie, a raczej szukamy miejsca, w którym byliśmy spokojni. Często jest to najnormalniej w świecie rodzinny dom. Tak też te racje żywnościowe, mówię tutaj o racjach żywnościowych przede wszystkim przygotowywanych dla wojska, mają za zadanie zapewnić tam taką namiastkę nam, zapewnić żołnierzowi, powiedzmy sobie szczerze, roboczo, taką namiastkę tego domu. Tak więc wracając do tych różnic racji żywnościowych, jeżeli chodzi o różne kraje, są one przygotowywane w taki sposób, żeby żołnierz najnormalniej w świecie, będąc na drugim końcu świata, miał tą namiastkę domu w postaci tego, co zje. Więc racje żywnościowe są spersonifikowane pod tradycje kulturowe, żywieniowe tradycje kulturowe kraju, z którego pochodzi żołnierz spożywający taką rację żywnościową. I tak na przykład w polskich racjach żywnościowych, jak ktoś próbował, to wiem, jak nie, to nie wie, ale to się po to jest ta audycja. I tak w polskich racjach żywnościowych dominuje przede wszystkim migos, fasolka, potrawka, gulasz, pulpety. Wszystko to, co większość nas zna najnormalniej w świecie z domowego stołu.
1: Jak więc słychać powiedzenie, co kraj to obyczaj, ma przełożenie również na posiłki survivalowe. Większość osób, słysząc racja żywnościowa, kojarzy ją głównie z posiłkami przygotowywanymi dla amerykańskich żołnierzy. Co zawierają takie zestawy i jak kalorycznie i smakowo wypadają na tle naszych rodzimych przekąsek w formie survivalowej? Usłyszymy o tym za chwilę.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Szukasz twojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Dzień dobry, po krótkiej przerwie. Dzisiaj wraz z Damianem Grzywną omawiamy racje żywnościowe, kiedyś kojarzone głównie z wojskiem i służbami specjalnymi, ale od lat coraz chętniej zaopatrują się w nie miłośnicy szeroko pojętego outdooru. Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego wejścia, porównamy sobie polską i amerykańską rację. Oddajemy głos Damianowi.
2: Polska racja żywnościowa, amerykańska racja żywnościowa. No więc teraz różnice są takie, jeżeli mamy przykładowo, powiedzmy sobie szczerze, nie tam o całodniowej racji żywnościowej, ale jednym posiłku, tak roboczo sobie to zapnijmy w obiedzie, bo tam się tak naprawdę najwięcej w tym wszystkim dzieje. No i tak, polska racja żywnościowa SR i amerykańska MRE, tak się one nazywają i tak gdzieś tam będę się starał to rozróżniać na potrzeby tej audycji. Danie główne, zgodne z kuchnią amerykańskiej, mówię tu tutaj o racji żywnościowej MRE amerykańskiej, będzie się w niej znajdowało dużo fasoli, makaronów. Co ciekawe, racja żywnościowa amerykańska jest pakowana w dużo bardziej elastyczne saszetki. Amerykanie podchodzą do sprawy praktycznie, a mianowicie wychodzą z takiego założenia, że jeżeli mamy posiłek i on jest w elastycznej saszetce, to wtedy żołnierz może rozpakować sobie na przykład rację żywnościową, wyjąć taki pojedynczy posiłek i wpakować go gdziekolwiek do munduru, w jakąkolwiek kieszeń, bo się po prostu, powiedzmy sobie szczerze, kolokwialnie ten posiłek nadda. Polskie racje żywnościowe są zapakowane w takie grube foliowe tacki, no i one, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy zawpakować go gdzieś tam w bojówki czy w jakąś kieszeń, no to będzie to dużo mniej dla nas wygodne, więc są one dużo mniej praktyczne. Co do tego, co się znajduje w polskich racjach żywnościowych, jako to nie główne, to mówiliśmy sobie wcześniej, są tam wszelakiej maści fasolki, są tam gulasze, pulpety, bigos, nieodłączny król naszego stołu. Także jeżeli chodzi o danie główne, to różnic nie ma jakichś takich dużych, bo mamy podobne, powiedzmy sobie szczerze, uwarunkowanie smakowe, my i Amerykanie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o takie typowo logistyczne zastosowanie, czyli opakowanie tej racji żywnościowej, no to moim zdaniem na korzyść amerykańskiej, ze względu na to, że jest to po prostu wygodniejsze, dużo wygodniejsze w przenoszeniu. Jeżeli chodzi o drugą część tej racji żywnościowej, czyli pieczywo, w Polsce mamy suchary zwane potocznie przez żołnierzy i przez każdego, kto miał okazję spróbować polskiej racji żywnościowej, pancerwafle. W amerykańskiej mamy tortille i ewentualnie krakersy. Uważam znowu, że wygrywa w tym wypadku amerykańska racja żywnościowa, ponieważ zwyczajnie łatwiej jest to pogryźć, prawda? A w praktyce, jeżeli ktoś powie, że no ale krakersy się będą bardziej kruszyć, no to jest tak, że te nasze polskie pancerwafle, jak się pokruszą, to i tak mimo wszystko trzeba to wysypać z torebki do ust i zjeść to w takiej formie, tylko trzeba mieć dużo zdrowsze zęby, żeby to pogryźć. W przypadku smarów, czyli czegoś, co się nadaje do pieczywa po to, żeby sobie posmarować, aby nie było takie suche, w Polsce nieodłączną częścią racji żywnościowej jest pasztet lub konserwa mięsna. Pasztet w smaku przypomina pewien niegdyś bardzo popularny, kupowany w słoiku król wszystkich śniadań. Nie będę może tutaj wymieniał nazwy, ale starsi słuchacze na 100% wiedzą, o czym ja teraz mówię. A konserwa jest po prostu dobrą, starą konserwą turystyczną, którą pamiętam jeszcze z młodszych lat. Uczciwie jest to po prostu dobre. W USA, co ciekawe, nie ma czegoś takiego. W sensie nie ma tak zapakowanej tego smarowidła, że dostajemy ten pasztet czy jakąś puszkę. Tam są tubki. I w tych tubkach znajduje się ser do wyciskania. Często na przykład z dodatkiem jakiegoś boczku, mięsa czy czegokolwiek innego, albo jakichś przypraw. Tak czy inaczej powiem uczciwie, że jak miałem okazję spróbować, no polskiej racji żywnościowej to normalne, ale tej tubki amerykańskiej, to ja tam chyba jednak takim dziecięcym swoim zamiłowaniem pójdę już w kierunku tego pasztetu. Jakoś do mnie, szczerze mówiąc, te tubki nie przemówiły. No i teraz coś, co na pewno ucieszyłoby najmłodszych, a mianowicie słodycze. W Polsce są to batoniki zbożowe, owoce liofilizowane i cukierki. Czasami na przykład z kawą są te cukierki. W USA jest znacznie słodziej i znacznie, moim zdaniem, lepiej dla dzieci, co niekoniecznie znaczy, że dla mnie, bo ja ze słodyczami chyba tak średnio. Tak czy inaczej, w amerykańskiej racji żywnościowej znajdziemy na spokojnie ciastka, znajdziemy, co ważne, oryginalne cukierki najlepszych amerykańskich marek, no bo żołnierz w USA musi wiedzieć, że wszystko to, co jest amerykańskie, jest razem z nim na froncie, prawda? Jeżeli chodzi o napoje, no to w Polsce dominuje mimo wszystko koncentrat napoju herbacianego, czyli znów odnoszę się do najmłodszych lat pewnie wielu słuchaczy, mianowicie jak pamiętamy takie herbaty, powiedzmy sztuczne, zapakowane w wielkie plastikowe pojemniki, no to jest taki napój, Smaczniejszy jest chyba po prostu na łyżeczce do zjedzenia niż do picia, no ale jest. W każdym domu kiedyś stały takie granulowane herbatki, a tymczasem w USA pojawiają się kawy, napoje izotoniczne, no i przede wszystkim szejki proteinowe, więc tak jakby, no to podsumowanie, to te racje żywnościowe z USA starają się być bardziej zaawansowane, często są lepiej w jakiś ten sposób zapakowane. W praktyce jednak, jakbym miał porównać polską i amerykańską rację żywnościową, to w zasadzie wychodzi na to samo, bo w każdej jest coś, czego nie lubimy, bo jest to uwarunkowane najnormalniej w świecie przez człowieka, który będzie to spożyło, w każdej jest coś, co będziemy lubić, co nam będzie smakowało, ale w praktyce każda dostarczy tego, co najważniejsze, mianowicie dostarczy normalnego posiłku, nie żadnego funkcjonalnej papy, tylko normalnego posiłku, który możemy sobie pogryźć, który możemy normalnie ze smakiem jakimś tam zjeść i przede wszystkim dostarczy kalorii do dalszego funkcjonowania.
1: Gotowych racji żywnościowych jest dużo, nie tylko tych wspomnianych, ale teraz pytanie, czy posiłek w takiej formie można przygotować samemu, tak żeby był pożywny, smaczny i zdrowy. Dowiemy się tego po przerwie.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witamy w ostatniej części dzisiejszego odcinka, a dzisiaj wątek przewodni to racje żywnościowe, coraz popularniejsza forma posiłku podczas cywilnego survivalu czy outdooru. Na rynku dostępne są różne opcje, polska, amerykańska, meksykańska, francuska, można tak wymieniać bez końca, ale czy można samemu sobie taką rację przygotować tak, aby jak najdłużej pozostawała zdatna do spożycia? Wyjaśnia Damian Grzywna.
2: Czy można samemu przygotować sobie rację żywnościową? No pewnie, że można i tutaj wystarczyłoby spytać, pokłonić się przed naszymi babciami i dziadkami, którzy na bieżąco przygotowywali samodzielne racje żywnościowe. Przecież mieli raz na jakiś czas dostawę świeżego mięsa i świeżych podrobów, a trzeba było sobie jakoś radzić. Jeśli jednak mówimy o takiej masowej racji żywnościowej, najtrudniej będzie tak naprawdę z posiłkiem głównym, ponieważ w warunkach domowych ciężko o zapewnienie hermetyczności dla posiłku i chemicznych metod konserwacji, więc jeżeli mamy podejść do posiłku głównego, do racji żywnościowej, no to będzie nam ciężko uzyskać taką odporność, jak to, co możemy najnormalniej w świecie kupić, ze względu na to, że nie poddamy go tak skutecznym metodom konserwacji, no bo nie mamy konserwantów do tego przystosowanych, prawda? Oczywiście jesteśmy w stanie ogarnąć formę konserwującą w postaci na przykład solanek i innych dawnych metod przechowywania żywności, ale umówmy się, że to już jest przygotowywanie sobie takiego obiadu, który będzie w stanie, mówię jeszcze o przechowywaniu takim, żeby wygodnie można było to zabrać, nie tam jakieś wedle w słoiku, bo ze słoikiem ciężko chodzić, prawda? No ale przygotowanie czegoś takiego to już jest moim zdaniem troszeczkę dla hardkorowców, dla osób, które chcą w taką stronę iść, które naprawdę mają potrzebę taką bardzo mocno pepersową, nie? Ale jeśli nie trzymać się sztywno zasady takiej, że wszystko przygotowujemy całkowicie sami, to można normalnie w świecie kupić sobie w sklepie posiłek gotowy w folii zamiast puszki czy słoika. Do tego ususzyć sobie w domu chleb albo bułki, przygotować suszoną wołowinę, bo polecam zrobić to samemu ze względu na to, że taka, jaką sobie zrobimy sami, jest to bardzo prosta rzecz, żeby ususzyć wołowinę. I taka, jaką sobie zrobimy sami, to będzie najlepsza, ze względu na to, że sami sobie ją doprawimy. Na przekąskę, żeby coś tam jeszcze sobie do tego wszystkiego dorzucić, garść suszonych owoców, na przykład jabłek, czy śliwek, czy bananów, też możemy sobie to sami całkowicie ususzyć. Mówię, no bananów, jeżeli kupimy, nie? No ale jabłka i śliwki można mieć śliwe, albo jabłoń pod chałupą zerwać, ususzyć i też przetrwa nam to bardzo długi czas i też zawsze dostarczy tych niezbędnych węglowodanów oraz coś słodkiego. A jeżeli chodzi o smarowidło, które przetrwa nam wszystko, wymieniam tak oczywiście w tej racji żywnościowej, takiej domowej, wszystkie te punkty, które wymieniałem podczas racji żywnościowej, omawiając amerykańską i polską, prawda? No więc jeżeli chodzi o smarowidło, no to tutaj niezastąpiony na 100% będzie smalec, który przetrwa wszystko, może być przechowywany bardzo długo i dostarcza ogromne ilości, wbrew pozorom, dobrych kalorii. A coś słodkiego, no to tutaj nie ma nic lepszego tak naprawdę niż miód, który jednocześnie może zastępować rolę smarowidła, jak chcemy coś słodkiego. Więc na pytanie, czy możemy sobie przygotować samodzielnie rację żywnościową po to, żeby z nią później gdzieś tam pójść, no to jak najbardziej tak, nie jesteśmy zobligowani tylko i wyłącznie do zakupów racji żywnościowych w sklepach militarnych czy tam w jakichś demobilach. Możemy sobie samodzielnie przygotować rację żywnościową pod kątem tego, jakie mamy plany, czy jak spędzamy sobie ten czas outdoorowo, czy to jest wędrówka górska, czy to jest, powiedzmy sobie szczerze, jakieś biwakowanie jednodniowe, czy tam jednonocne, czy to jest biwakowanie podczas wędrówki, czyli że mamy jakiś tam odcinek do przejścia i w trakcie będziemy sobie biwakować i chcemy po prostu mieć ze sobą jakieś jedzonko, niekoniecznie zatrzymując się po sklepach, albo niekoniecznie kupione, bo nie wiemy, co kupimy, mamy taką potrzebę, to jak najbardziej jesteśmy w stanie stworzyć sobie takie samodzielne racje żywnościowe, z którymi pójdziemy i które również dostarczą nam odpowiedniej ilości kalorii, aby móc funkcjonować dalej.
1: Tak więc zachęcamy do spróbowania swoich sił w przygotowaniu takich racji. Dzięki temu outdoor nabiera dodatkowego nomen omen smaczku. Tym akcentem kończymy odcinek. W kolejnym w sumie pozostaniemy w tematach kulinarnych, ale już bardziej kreatywnych, bo porozmawiamy o zasadach gotowania i przygotowywania posiłków podczas survivalu i outdooru. To za tydzień, ale wcześniej, bo dzisiaj po 14:00 w imieniu swoim i Moniki Łupkowskiej zapraszam na naszą wspólną audycję Strefa MM, w której wspominamy uroki lat 90. i początki 2000. Dzięki za obecność i do usłyszenia.
0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: 104,9. Bonton Radio.

0: Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy, tuż przy granicy. Po upadku seniorki z okna w szpitalu śledztwo zostało rozszerzone. Warto odwiedzić sanepid po wizycie w lesie. Porady grzybowe są bezpłatne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się zaledwie 2 km przed polską granicą. W ataku nikt nie ucierpiał. Było to możliwe dzięki temu, że kolejowy zespół monitorujący ataki dronów z wyprzedzeniem ostrzegł załogę pociągu o zagrożeniu. Inny dron uderzył w ciężarówkę znajdującą się około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku-Jagodzin. Pojazd został zniszczony, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
1: Doszło do wybuchu drona na stacji benzynowej w pobliżu granicy z Polską. Te działania były dość intensywne.
2: Tam jeden z obiektów uderzył w pojazd, tir, który stał przy stacji benzynowej.
0: Dodawał rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Dodatkowo w nocy w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę wstrzymane zostały odprawy graniczne na polsko-ukraińskich przejściach. Aktualnie ruch graniczny odbywa się normalnie na przejściach w Dorohusku, Zosinie i Dołhobyczowie. Wkrótce wznowiony ma być również ruch w Krebennem. Alerty RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia zostały odwołane. Pojawiły się nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku seniorki w szpitalu w Koninie. 88-latka zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze placówki. Kobieta była pacjentką oddziału kardiologicznego. Prokuratura ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest już nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi Aleksandra Marainda z prokuratury rejonowej w Koninie.
3: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
0: We wtorek ma być sekcja zwłok kobiety. Grzybiarze rozpoczęli spacery po lasach, zwłaszcza, że wreszcie doczekali się tam wysypu grzybów. To dzięki chłodniejszym nocom i deszczom. Przy okazji sanepid apeluje.
4: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
0: Ostrzega Joanna Gąsior z lubelskiego sanepidu. Wszelkie wątpliwości rozwiać mogą za darmo pracownicy sanepidów w całym kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Sporo dziś chmur w całym kraju, do tego możliwe przelotne opady deszczu. Najwięcej rozpogodzeń i najpogodniej dziś na południowym wschodzie Polski. A na termometrach dziś przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17, wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie chwilami porywisty.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Biały miś, o biały miś dla Bożeny, o. Która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41 a nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Rosjanie zaatakowali dronem pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Historia ukryta w szklanych negatywach Muzeum w Oświęcimiu otrzymało cenny dar. To dobry przewodnik po ciekawych filmach, nagrody festiwalu w Wenecji rozdane. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie było obywateli Polski w pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który uderzył dron. Informację podało PKP Intercity. Do zdarzenia doszło na terytorium Ukrainy. O niespokojnej nocy i poranku tuż przy granicy z Polską informację zbiera Cezary Jaszczyk.
1: Jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w momencie ataku znajdował się tuż przy granicy z Polską. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać uciekających pasażerów i kłęby ognia. W ataku na szczęście nikt nie ucierpiał. Celem Rosjan była też stacja benzynowa w Jagodzinie, tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Eksplozje było słychać po polskiej stronie, potwierdza rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
2: Odgłosy były słyszane szczególnie w miejscowościach przygranicznych. Były weryfikowane.
1: O zniszczeniach i rannych donoszą też władze Stryja i Iwano-Frankiwska.
0: W sumie Rosjanie użyli tej nocy i poranka 450 dronów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podkreślił, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Cenne negatywy otrzymało w darze Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. To 20 szklanych negatywów sprzed 100 lat. Zostali na nich uwiecznieni Polacy pomagający więźniom niemieckiego obozu Auschwitz. Niemcy więzili w nim głównie Żydów, Polaków i Romów. Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej działa od 4 lat. Film Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Touki zdobył Złotego Lwa dla najlepszego filmu podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Spośród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym był to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę. Nagrodę dla najlepszej aktorki także za rolę w Woman Unknown otrzymała Mathilde Arcel. Najlepszym aktorem w Wenecji został John Malkovich, którego można oglądać w Dzikim Koniu 9. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, trafił do możliwej miłości Lee Chang-donga.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Umiarkowanie ciepło dziś w całym kraju, przeważnie na termometrach od 17 do 21 stopni, ale zachmurzenie jest spore. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, oprócz Podkarpacia, bo właśnie na Podkarpaciu dziś najsłoneczniej i najpogodniej. Wiatr słaby i umiarkowany tylko na zachodzie, miejscami porwisty.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Ponton Radio.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: Recepta na udany dzień?
12: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
11: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
13: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
14: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
15: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
16: Bon

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
0: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Reklama.

0: Reklama. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pelet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pelet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś, o biały miś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonto.

0: rosyjskie drony tuż przy granicy z Polską. MSWiA monitoruje sytuację. Także Litwa bacznie śledzi sytuację. Zamknęła lotnisko. Pochylające się nad jezdnią drzewo miało być wycięte, zostało drzewem roku. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie ataki przy polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Dziś rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Nikt nie ucierpiał, a wśród pasażerów nie było Polaków. Pociąg z Kijowa został już przyjęty przez polskich kolejarzy i ruszył w drogę do stacji końcowej, informuje Anna Zakrzewska z biura prasowego Intercity.
1: Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy przed przyjęciem składu przez PKP Intercity. Pociągiem podróżuje 206 osób, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski.
0: Wcześniej zaatakowana została na Ukrainie ciężarówka nieopodal stacji benzynowej 800 metrów przed granicą z Polską. Rosyjskie ataki zakłóciły dziś także funkcjonowanie lotniska na Litwie. Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie wstrzymał pracę, a NATO poderwało myśliwiec w reakcji na doniesienia o możliwym pojawieniu się drona w litewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna godzinie alarm odwołano. Taniej za wypożyczenie roweru elektrycznego we Wrocławiu. Już nie 59, a 29 groszy kosztuje tam minuta jazdy. Niższa cena będzie obowiązywać do końca listopada. W tym czasie do wypożyczenia dostępnych jest to 50 elektryków. Więcej, co oznacza, że na ulicach Wrocławia jest ich teraz 150, bo jesienią elektryki mogą się lepiej sprawdzić przy na przykład silnych wiatrach, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę.
0: Lokalizację dostępnych elektryków można sprawdzić w aplikacji wrocławskiego roweru miejskiego. Charakterystycznie pochylona, słynna już falenicka sosna została wybrana warszawskim drzewem roku w tegorocznym plebiscycie, poinformował Zarząd Zieleni. Wyginające się nad jezdnią drzewo jest jednym z symboli stołecznej dzielnicy Wawer. Groziła mu nawet wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosna udało się obronić, a miejscy radni nadali jej status pomnika przyrody. Dzięki nowemu tytułowi drzewo dostanie pamiątkową tabliczkę, będzie też reprezentować Warszawę w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na Podkarpaciu dziś najpogodniej i bez opadów deszczu, a także ze słońcem, ale w centrum kraju też niebo się przerzedziło i mamy trochę słońca. Natomiast w pozostałych regionach zachmurzenie dość duże. Dziś temperatury umiarkowane od 17 do 21 stopni.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Bonton Radio. Weekend.
4: Let's go, girls.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Witamy serdecznie w drugim odcinku Strefy MM.
2: Monika Łupkowska
1: i Marcin Petruk. Zgodnie z tym, co pewnie widzieliście na naszym Facebooku radiowym, jeżeli chodzi o zapowiedź naszej audycji, skupiamy się na tematach szkolnych, sklepiku, ulubionych przedmiotach i nie tylko. Co dzisiaj mamy dla naszych słuchaczy, jeśli chodzi o wspomnienia?
2: Dzisiaj wrócimy wspomnieniami do ulubionych przedmiotów i najmniej ulubionych przedmiotów, do tego, co się kupowało w sklepiku szkolnym oraz co się robiło na przerwach.
1: Dokładnie tak, a były to czasy, kiedy kolekcjonowało się różne rzeczy i kupowało się rzeczy spożywcze nie tylko ze względu na to, żeby się nimi najeść, ale też, żeby w nich znaleźć pewne znaleziska, że tak powiem.
2: No, ale też zakosztować tej beztroski dzieciństwa, która była zakazana w domu.
1: Zgadza się. I tak jak wspomniałaś, poruszymy wątek tego, co się robiło w przerwach, a jak sobie tak przygotowywaliśmy się do audycji, to się okazało, że nasza kreatywność kiedyś rzeczywiście sięgała bardzo wysoko.
2: Tak, co teraz w sumie ma przełożenie na naszą kreatywną pracę i to, że zaowocowała audycją.
1: Słowo zaowocowała też jest nieprzypadkowe w takim nawiązaniu do sklepików szkolnych. I właśnie, a propos sklepików, szukaliśmy miejsca, gdzie taki sklepik szkolny jeszcze istnieje. Obdzwoniliśmy kilka lokalnych szkół i co? Sklepików nie ma,
2: albo w tym miejscu już są inne rzeczy, inne sale. Jest jakaś pozostałość tylko sklepiku, ale no to sentyment chyba tylko dla tych, co wiedzą, że tam był kiedyś sklepik. No natomiast tak, no nie znaleźliśmy takiego, a miało być grafiką do naszej dzisiejszej audycji.
1: Miało być te słynne 5 zł, za które kiedyś w sklepiku szkolnym można było się zaopatrzyć naprawdę solidnie. Widzę uśmiech na twarzy.
2: Tak, tak, no człowiek czuł się jak milioner wtedy. Za 5 zł można było rzeczywiście kupić wiele produktów. No ale do tego jeszcze wrócimy. Natomiast znaleźliśmy teraz ciekawostkę właśnie o wspomnianym wcześniej sklepiku szkolnym.
1: Od 1 września tego roku w tak zwanych sklepikach szkolnych obowiązują nowe przepisy, jeżeli chodzi o sprzedawany w nich asortyment. Zniknęła większość popularnych i często niezdrowych przekąsek, a produkty muszą od teraz spełniać limity dotyczące ilości cukru, ilości soli i ilości tłuszczu. Co więcej, od tego roku szkolnego, czyli od niedawna, dopuszczono do sprzedaży m.in. pieczywo z ciasta głęboko mrożonego oraz naturalne musy owocowe i warzywne, oczywiście bez dodatku cukru. Tak, sklepik szkolny dziś, a kiedyś to jak słychać nie była ziemia.
2: No zdecydowanie tak, no królował cukier w postaci białej.
1: Tłuszczu w postaci chipsów.
2: Nie no, szeroki rzeczywiście asortyment, no cukierniczy, drożdżówki, to chyba głównie było naszym...
1: Batony.
2: Drugim śniadaniem. Batony, no lody, mini cukierki, łamiszczenki, pamiętasz łamiszczenki?
1: Oczywiście, no nie bez powodu ta nazwa.
2: No i wspomniane już chipsy.
1: Do tych wszystkich spożywczych cudowności tamtych lat wrócimy niebawem.
2: A teraz muzyczny akcent. No musimy zakończyć muzyką. Co zaraz posłuchamy?
1: Dokładnie tak. I tutaj sugestie od naszej redakcyjnej koleżanki Elizy. Będzie to grupa Pustki i utwór Lugola.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska specjalna strefa ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
0: Weekend. Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
6: Wracamy po przerwie. Marcin Petruk
7: i Monika Łupkowska.
6: Dzisiaj w strefie MM wspomnienia czasów szkolnych, wspomnienie sklepików szkolnych.
7: Ale zanim siedliśmy jeszcze do tych przysłowiowych ławek szkolnych, to nie wiem, czy Marcin pamiętasz, przyszła do każdej z klas higienistka.
6: Pamiętam dokładnie, ponieważ wakacje kończyły się tym, właściwie początek roku szkolnego zaczynał się tym, że do szkoły przenosiło się zeszyty, podręczniki, ale też takie znaleziska, które przybywały razem z nami z okoliczności przyrody.
7: Tak jest. No tutaj znaleźliśmy pewien artykuł z tygodnika chełmskiego numer 35 z 1989 roku z rubryki Babskie gadanie właśnie na temat wszy. Wakacje niestety mają się już ku końcowi. W gorącej atmosferze wysokich cen i pogoni po sklepach przebiega ów finisz. Dzieci zjeżdżają z kolonii i obozów pełne wrażeń, jak zwykle i nierzadko z niezłym pasztetem dla rodziców. Z tego co zorientowałam, nie są to przypadki sporadyczne, dlatego zabieram głos w sprawie, której na imię wszawica. Ten, kto się z tym nie zetknął, odpukać niech nie robi zdziwionych min. Nie uporaliśmy się z tą plagą w latach 50. po wojnie. Wraca co i raz rykoszetem, głównie w małych środowiskach dziecięcych. Kłopot tylko z tym, że teraz posiadanie takiego przybytku na głowie jest rzeczą ogromnie wstydliwą. Nie jest rzeczą bardziej wstydliwą kupno w aptece preparatu o nazwie i tutaj nazwa produktu, niż hodowanie wszy we włosach, a tylko te dwie możliwości istnieją. Oczywiście, że chwalić się też nie ma czym, ale gorszy jest fałszywy wstyd od uprzedzenia na przykład znajomych, z którymi na przykład nasze Bogu ducha winne pociechy się zetknęły bliżej i niechcący, niczego nieświadome, mogły sprzedać przypadkowo tego niesympatycznego insekta.
6: pamiętam z czasów szkolnych, kiedy rzeczywiście było tak, że przychodziliśmy na początek lekcji, na początku tygodnia i rzeczywiście takie badania były. Tak samo jak propagowanie mycia zębów. Wszystko to zaowocowało w przyszłości higieną, także to się mimo wszystko dobrze wspomina.
7: No tak, ale człowiek też tak się czuł w stresie, że rzeczywiście coś będzie, coś ta higienistka znajdzie na głowie. Pomimo chyba tego, że w całej mojej karierze szkolnej nikt na szczęście nie miał u mnie w klasie w szawicy.
6: To jest nas co najmniej dwójka, ja też takiej sytuacji nie kojarzę. My natomiast wróćmy do wątku głównego, lekcje. Nasze ulubione i najmniej ulubione, zanim powiemy o swoich, to oddajmy głos naszym słuchaczom.
8: Moim ulubionym przedmiotem w szkole był oczywiście WF, no ponieważ jestem związany ze sportem. Najmniej ulubionym przedmiotem w szkole była chyba historia, ale uczył mnie bardzo dobry nauczyciel, pan Wojcieszu, właśnie z siódemki. Lecz zapamiętywanie dat nie było mi dane.
9: Muszę przyznać, że w sumie lubiłam chodzić do szkoły, ale bardziej w stylach towarzyskich. Mój ulubiony przedmiot to było socjalizowanie się, ale tak ogólnie właśnie przedmioty humanistyczne, pewnie język polski. Biologię też lubiłam, nawet kiedyś brałam udział w jakiejś olimpiadzie, raz mi się zdarzyło. Najmniej chyba chemia i fizyka, bo miałam najsłabsze oceny z tych przedmiotów.
10: To moim ulubionym przedmiotem w szkole, myślę, że była matematyka, dość niepopularnie. Myślę, że ze względu na to, że uczyła trochę logicznego myślenia. Z kolei najmniej ulubiona była biologia. Wydaje mi się, że w szkole, do której chodziłem, w siódemce, nie była ona prowadzona w sposób ciekawy.
11: Oczywiście najbardziej ulubiony przedmiot to jest WF, najmniej to jest niemiecki.
7: No tutaj chyba większość dzieli się, nawet u mnie w klasie też tak było, na część typowo humanistyczną, gdzie ni w ząb matematykę, no i część matematycznych orłów, którzy służyli korepetycjami dla tej części, która nie była tym orłem. Ja chyba byłam gdzieś tak mniej więcej po środku, zależy od etapu oczywiście edukacji. Skończyłam już bardziej w kierunku humanistycznym, natomiast przy robionych testach psychologicznych, jakie miałam na początku swojej kariery szkolnej, czyli w podstawówce, pani psycholog i pedagog szkolna zdecydowanym głosem powiedziały: Monika, masz umysł ścisły. Co do tej pory jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ matematyka, no nigdy jakoś tak nie byłam w niej dobra. A najmniej ulubionym przedmiotem chyba u mnie fizyka była. No nie wiem, do tej pory jakoś tak fizyka jest ciemną
6: stroną mocy.
7: A u ciebie jak?
6: Ten zawód mi pokazał, że wiedza ogólna jest bardzo potrzebna, natomiast jeżeli mam popatrzeć na to z perspektywy tego, co mi się najbardziej podobało, jeżeli chodzi o lekcje w czasach szkolnych, to zdecydowanie język polski, też jestem bardziej humanistycznym umysłem. Historia, WOS. Rosyjskiego nie miałem, ale niemiecki to dla mnie jest język, którego chyba nigdy sobie nie wpoję. Ich mag Cola und Pizza, to jest chyba jedyne, co pamiętam.
7: Ale dzisiaj będziemy mieć niemiecki wątek.
6: Zgadza się, właśnie, i to niebawem. Przejdźmy do muzyki. Grupa Backstreet Boys. Płyta Millennium, myślę, że nazwa idealnie pasująca do tego, o czym mówimy, i jeden z utworów, który się tam znajduje, czyli Show Me the Meaning of Being Lonely.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
1: Reklama.
0: Weekend. Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
4: Monika Łupkowska
5: i Marcin Petruk.
4: No i teraz chyba to, na co się najbardziej czekało w szkole, czyli przerwa.
5: No, czekało się i na przerwę, i na ostatni dzwonek.
4: I tutaj właśnie, usłyszmy to.
5: Przerwa to było coś, co się wspomina z sentymentem. Niby lekcje trwały 45 minut.

0: żeby ściągnąć coś z prac domowych od drugiego kolegi, drugiej koleżanki. No z kolei długa przerwa właśnie była do tego, żeby stanąć w kolejce do sklepiku szkolnego. Czy w ogóle też mieliście taki schemat działania w tych przerwach?
1: Zgadza się. No ten schemat to myślę, że to standard w całej Polsce był. Najbardziej czekało się na tą najdłuższą, ale no głównie po to, żeby zjeść i nadrobić właśnie prace domowe, czy nawet porobić ściągawki. A jeśli chodzi o zabawę, no to pamiętam, że robiło się z papieru jak największą kulkę, grało się w pseudo piłkę nożną. Pamiętam też coś takiego jak Zośka. Nigdy nie byłem w tym dobry, więc do tej pory podziwiam osoby, które potrafią to robić. Było też jojo, była gra w gumę.
0: A u was też przez słomkę się takie plujki wyprawało i do celu trafiało?
1: Z higienią to ma wspólnego nic, nawet na minusie, ale rzeczywiście było tak. Ewentualnie robiło się kulki i siedząc z tyłu w ostatniej ławce rzucało się kogoś do przodu, żeby go rozproszyć. Takie drobne, dziecięce złośliwości. Ale wspomina się to z łaską wokół.
0: No u nas jeszcze królowała rzeczywiście gra w gumę. Gimnastyczne się na tym robiło, figury w sumie można teraz powiedzieć. No i u nas jeszcze też podczas długiej przerwy, jak była ładna pogoda, można było wychodzić na boisko szkolne. Więc wtedy te wszystkie związane z boiskiem gry i w piłkę nożną, w siatkówkę, w koszykówkę, no były też możliwe. No i oczywiście zabawa w chowanego, berka.
1: A taką grę jak dwa ognie mieliście?
0: Oj tak.
1: I to
0: walka była niesamowita wtedy.
1: Człowiek poznawał takie akrobacje i figury gimnastyczne, których się wtedy nie śniło, że można je stworzyć.
0: Tak, no i kto jest przede wszystkim twoim przyjacielem, a kto wrogiem. Bo jeszcze w tych zabawach zawsze był dowódca, który wybierał swoją drużynę, więc jak się wybrali pierwszego, to zawsze się urosło w piórka. Natomiast jak ostatniego, to było się złym na wszystkich. Dlaczego ja ostatni? Co jest ze mną nie tak?
1: Takie taktyczne rozgrywki, jak się o tym mówi z perspektywy czasu. A czy było coś u ciebie takiego jak Radio Węzeł?
0: Było, co było bardzo fajną inicjatywą i było oddolną inicjatywą, czyli sami uczniowie tutaj stanęli za tym, żeby taki radiowęzeł powstał. Natomiast no, pani dyrektor, po zgodzie, jasne, róbcie, ale jednak chyba zabrakło tego elementu, który mają dorośli, czyli takiej stabilności w tym, że dobrze podejmujemy się pewnego zadania i go wykonujemy, ponieważ to trwało tydzień i na tygodniu się skończyło.
1: Fajna innowacja w szkołach. Pamiętam, że ja w tym czasie byłem w gimnazjum. Chyba już je kończyłem, jak w chełmskich szkołach zaczęto wprowadzać te radiowęzły. Przede wszystkim to było granie muzyki. Wszelakiej, ale tak, bardzo fajna inicjatywa. Zwłaszcza patrząc na to, gdzie teraz pracujemy.
0: No tak, jeszcze no, mój mąż też pochodzi z Chełma, więc też mi opowiadał, że u nich też był radiowęzeł. No wyleciał tylko hip-hop. Panowie silną grupą się zebrali. No i tam pani dyrektor powiedziała, że nie, albo inna muzyka też dla innych, albo żegnamy się z radiowęzłem. No i chyba wtedy się rozwiązał też. Nikt nie przejął pałeczki.
1: To może tutaj jeszcze z tego miejsca przy okazji zachęcamy naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi wspomnieniami właśnie z dzieciństwa, z młodości, lata 90. pokolenie milenialsów. Zgłaszajcie się do nas na radio@radiobonton.pl.
0: Albo też na naszym Facebooku.
1: Dokładnie. To teraz ten wspomniany niemiecki akcent.
0: Czyli Tokio Hotel. No i tutaj ja się nie podejmę nazwy, Marcinie, ty łamuj język.
1: Dobrze, a więc przed nami hit lat młodości wielu z nas, czyli Tokio Hotel i uwaga, Durch den Monsun.
0: Pięknie.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Reklama. Weekend.
0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
5: Witamy po muzyce, Marcin Petruk
6: i Monika Łupkowska.
5: Teraz długo wyczekiwany, myślę, wątek, który towarzyszy wszystkim pokoleniom w każdym czasie i w każdej przestrzeni, czyli...
6: Werble.
5: Sklepik szkolny i jedzenie. Jak się okazało, relikt przeszłości, czego się dowiedzieliśmy w sumie na początku tego tygodnia. Sklepiki szkolne na nowych zasadach funkcjonują od początku tego roku. Ma być zdrowiej. Jak ty wspominasz sklepik szkolny? Tam to chyba zdrowia to człowiek...
6: No nie, właśnie chciałam powiedzieć o tym, że u nas zdrowia to rzeczywiście tam nie było, bo był biały cukier i tłuszcze. Natomiast no, wspominam z sentymentem przede wszystkim łamiszczenki, o których już tutaj wcześniej wspomnieliśmy.
5: Było bardzo niezdrowo, ale z drugiej strony inflacja nie istniała, bo 5 zł miało potężną wartość.
6: Tak, no za 5 zł to rzeczywiście można było pół sklepiku szkolnego wykupić. Kulki po 10 groszy, gumy, które smak miały chyba tylko przez pierwszą sekundę, bo później to już traciły.
5: Sponsorik Marii Curie Skłodowskiej.
6: Tak jest. No mini cukiereczki też były po 5 groszy chyba, więc można było poczęstować całą swoją mocną ekipę w klasie szkolnej.
5: Paczka chipsów za 50 groszy.
6: O, jak dobrze pamiętasz.
5: Pamiętam.
6: No były też lody, pseudolody, bo to tak naprawdę był zamrożony sok jakiś.
5: Z wodą rzeczywiście.
6: Który był też po 50 groszy, więc można było się obkupić co niemiara.
5: I jeszcze były kanapki też w niektórych sklepikach. No i właśnie, wątek może kanapek. Zdania do tej pory są podzielone, chociaż jak tak teraz patrzę, to młodzież wydaje mi się, że coraz częściej przynosi swoje jedzenie do szkoły.
6: To chyba też wynika z tego, że zaangażowani bardziej są rodzice w to zdrowe żywienie, bo nawet te pojemniki Benku, które pochodzą gdzieś tam z Japonii i z Azji, żeby jednak ładnie było wszystko posegregowane. Czy ty miałeś pojemnik właśnie na drugie śniadanie?
5: Dlatego chciałem nawiązać. Myślę, że wiele osób z naszego pokolenia pamięta te pojemniki. Ale może tu postawmy kropkę i oddajmy głos naszym słuchaczom odnośnie tego, jak się żywili w szkole.
7: Były kanapki, jakaś herbata w termosie, albo kiedyś się robiło po prostu kompot do plastikowej butelki, mikroplastik. Kto wtedy o tym wiedział? No ale w sklepiku szkolnym wiadomo, jakieś takie niezdrowe przekąski albo drożdżówki. I jedna rzecz, którą na pewno pamiętam, to że jak się jeździło na wycieczki szkolne, to się kupowało właśnie te wszystkie najbardziej niezdrowe rzeczy, bo było to wtedy dozwolone.
8: Kupowaliśmy andruty, maczugi i lejsy małe, bo w nich były pokemony, takie tazosy, pokemony, które właśnie potem nimi się grało.
9: Nigdy nie miałam swojego jedzenia. Zawsze chodziłam do sklepiku, ewentualnie na szkolne obiady, ale z moich czasów te sklepiki rzeczywiście były atrakcyjne, bo patrząc teraz na to, co może kupić moje dziecko w sklepiku, to jest duża różnica. I myślę, że kiedyś jednak te dzieci były bardziej zadowolone.
5: Ta tak jak tutaj jedna z naszych słuchaczek powiedziała, plastik kiedyś królował i rzeczywiście myślę, że nasze pokolenie też to pamięta. Te pojemniki aż pachniały tym plastikiem. Czuć było, że to może nie wsiąka w jedzenie, ale mimo wszystko czuje się, że ma się dodatek chemii w kanapce.
6: Tak, no na pewno był to składnik X każdego dania wyjętego z takiego pojemnika.
5: Zgadza się. No też te plastikowe właśnie pojemniki na kompot. Kompot to też myślę coś, co nasze pokolenie dobrze pamięta. W stołówki szkolne tam kompot to zawsze królował. Ale te kompoty, no wiadomo, było tam dużo cukru. Teraz to naprawdę by chyba nie przeszło, ale miało to swój smak.
6: Znaczy,
5: smak
6: dzieciństwa. U mnie na stołówce to ten kompot właśnie głównie kojarzę z tego, że był słodki, ale z jakich owoców on był, to już nigdy nie wiedziałam.
5: Tak, te owoce zawsze wyglądały chyba tak samo, pływające
6: tak,
5: kulki.
6: Tak, już tak rozwodniony trochę ten kompot, że no nie byłam fanką jakiegoś takiego napoju. Natomiast no soczki z rurkami, no i jeszcze akcja chyba, która też dotyczyła całe nasze pokolenie.
5: Pij mleko,
6: będziesz wielki. Więc były też na długich przerwach rozdawane mleka ze słomką o różnych smakach. Było zwykłe, czekoladowe i truskawkowe.
5: Cóż, no ja mleko do tej pory piję, wspominam z sentymentem, chociaż wydaje mi się, że kiedyś to mleko smakowało inaczej. Może to też przez tę ilość cukru mimo wszystko. Postawmy na razie kropkę, na pewno jeszcze do niego wrócimy. Natomiast muzyka.
6: Poczekaj, no ale jeszcze może zapowiedzmy coś, co trochę się łączy z tą częścią, z przyszłą częścią. Oczywiście kupowaliśmy chipsy, bo były dobre, natomiast kupowaliśmy też chipsy dlatego, że były tam pewne zabawki lub elementy, którymi się później mogliśmy wymieniać.
5: Nazwijmy to na razie roboczo znajdźkami, które też się wymacywało w chipsach. Tak, masz rację, do tego wrócimy za chwilę, ale zanim to muzyka. Czy pamiętasz taką grupę jak Blok 27?
6: Oczywiście, że pamiętam. Byłam Tosią, zawsze się przebierałam w Tosie, miałam super sesje zdjęciowe w różnych stylówkach. Moja przyjaciółka była drugą z tego duetu. No i tak, no byłyśmy gwiazdami pop.
5: Ja tutaj serdecznie pozdrawiam swoją siostrę Ewelinę, która była ogromną fanką zespołu Blok 27. Ja zasadniczo pamiętam chyba tylko jedną piosenkę tego duetu, chyba to był duet. I myślę, że mamy tą samą piosenkę na myśli. 3-4.
6: Hey boy!

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk. Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Witamy jeszcze raz w dzisiejszym drugim odcinku Strefy MM.
2: Monika Łupkowska
1: i Marcin Petruk. Za chwilę o znaleziskach w chipsach. Nie będzie to prawo jazdy, jak mówi pewien żart. Ale wcześniej ciekawostka. Gadżety w chipsach wywodzą się z tradycyjnej japońskiej dziecięcej gry Menko, w której używano ozdobnych krążków z papieru albo ceramiki. W 1994 roku na świecie pojawiły się oficjalne taso z postaciami z Looney Tunes, które stały się globalnym fenomenem. W Polsce szał na takie gadżety rozpoczął się w połowie lat 90. między innymi od tekturowych żetonów z flagami państw. Niedługo później zaczęło się kolekcjonowanie tasosów z Pokémonów czy Dragon Balla. Służyły one nie tylko do zbieractwa, ale też do ustawiania turniejów na szkolnych korytarzach albo na legendarnych trzepakach.
2: No i to jest chyba coś, co łączy nasze wszystkie wejścia dzisiejsze, czyli sklepik szkolny, przerwy i gadżety. Bo tym gadżetem, który zajmowało każdą przerwę, właśnie były tasosy.
1: Dzięki tej ciekawostce i poszukiwaniu materiału przypomniałem sobie, że były te flagi państw. I fajne było to też w tych gadżetach, tego naprawdę było mnóstwo, tak sobie teraz myślę, że były też karty z postaciami historycznymi, z bitwami. Rzeczywiście jakaś tam była cząstka wiedzy w tej odrobinie niezdrowości i soli i cukru. Pokémony i Dragon Ball to chyba taka odwieczna walka, kto jest po czyjej stronie.
2: No ja byłam po stronie Pokémonów, nawet do tej pory pamiętam moją różową koszulkę z nadrukiem Pokémon i całą ekipą właśnie tych stworków. A ty byłeś Dragon Ball?
1: Ja też byłem bardziej Pokémon, chyba ta faza dłużej mnie trzymała niż Dragon Ball, chociaż jestem fanem obu serii, byłem. Chociaż w sumie wspominam to z sentymentem, Dragon Ball niekiedy gości też u mnie podczas grania na konsoli. Ale tak, no Pokémony pamiętam, że wszyscy mieli na to fazę i trudno się dziwić, no bo naprawdę to było coś nowego. Coś, co przyleciało do nas z Japonii i pokazało taki świat naprawdę, że można to fajnie rozbudować, obrać to w fajną historię. No i jeszcze oczywiście stworzyć z tego kolekcjonerstwo, czyli właśnie tasosy.
2: Tak, w ogóle kolekcjonerstwo mi się bardzo z moimi latami dziecięcymi kojarzą, bo chyba wtedy się kolekcjonowało wszystko. Czym więcej się miało jakichś przedmiotów, tym było się bardziej cool na dzielni. Karteczki.
1: Były.
2: Naklejki. Właśnie te wszystkie gadżety z różnych i chipsów, Kinder Jajka, no i innych takich słodyczy. No wszystko się po prostu zbierało i później się wymienialiśmy tylko na przerwach. A za tą karteczkę to ja ci dam dwie karteczki takie. A ja za naklejkę z brokatem dam ci taką naklejkę, która była z takim meszkiem a la Zamsz. Więc jeszcze poznawaliśmy wartość tych naszych różnych przedmiotów i taki właśnie sentyment, bo się coś bardziej podobało, coś się mniej podobało. No to też uczyło jakiejś pewnej ekonomii, o której wcześniej też wspomniałeś.
1: No tak, żyłka handlarza się wtedy odzywała i rzeczywiście takie te transakcje, nazwijmy to, tudzież turnieje, po których trzeba było niekiedy się pożegnać ze swoją kolekcją, jeżeli chodzi o tasosy, rozgrywały się nie tylko w przerwach, ale też po lekcjach. I w ogóle po lekcjach też się sporo działo, bo człowiek niekoniecznie chciał wracać od razu do domu. Ciągnęło go na podwórko, ciągnęło go na boisko, na murki tak zwane,
2: ławki. No właśnie,
1: ławki.
2: Chciałam tak powiedzieć o tych murkach, że to też jak o ile na podwórku był to trzepak, tak przy szkole był to zawsze murek, na którym się całe towarzystwo spotykało, no i ustalało, co dzisiaj będziemy robić.
1: I nie było wtedy telefonów komórkowych, zaznaczmy to. Także komunikacja wyglądała ludzko, można powiedzieć. No poza tym, tak jak rozmawialiśmy też w poprzednim odcinku, nawet jeżeli nie następowało to od razu po lekcjach, to każdy wiedział, co ma robić po przyjściu do domu, czyli z tego domu zaraz wyjść i lecieć w to miejsce, gdzie wszyscy byli. Oczywiście ta sytuacja powtarzała się też często w weekend, już pomijając kwestie szkoły.
2: I do tego właśnie wątku wrócimy w kolejnej audycji Strefa MM i trochę tak nawiążemy do tego, jak wyglądała typowa niedziela.
1: W czasach młodości oczywiście, a jak się okazało, już teraz jest sporo wątków, które nam nasi słuchacze również, których usłyszymy, przypomnieli, co się z tą niedzielą wiązało. Nie tylko obiad, ale wiele, wiele innych fajnych atrakcji. Tymczasem na dzisiaj koniec, ale wcześniej jeszcze zaproszenie na naszą stronę internetową, gdzie za chwil kilka powtórka tej audycji będzie dostępna, a my też zachęcamy ponownie do dzielenia się swoimi wspomnieniami z lat dzieciństwa. Czekamy na Wasze wiadomości kontaktujcie się z nami mailowo, ewentualnie messengerem przez Radio Bonton. Wcześniej, zanim postawimy ostatecznie kropkę w tym odcinku, muzyka. Kuba Molenda, Elo27. Coś ci to mówi?
2: Właśnie nie, ale jak teraz przygotowując się do tej audycji posłuchałam fragment, no to widzę ten czar tamtych lat, więc w pełni się zgadzam, żeby ten utwór dzisiaj w naszej audycji wybrzmiał.
1: Utwór Mogę Wszystko. Myślę, że za chwilę wspomnienia wielu osób wrócą do tych lat młodości. Cóż, tyle od nas na dzisiaj. Żegnają się z wami
2: Monika Łupkowska
1: i Marcin Petruk.

0: Strefa MM. Audycja o czasach, w których nic się nie rozładowywało. Na wizytę w przeszłość zapraszają Monika Łupkowska i Marcin Petruk.
1: Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: popołudnia zwołał odprawę służb w związku z rosyjskimi dronami. Pożar na chorwackiej wyspie, ewakuowani mieszkańcy i turyści. Prawdziwe przedmioty z Titanika można obejrzeć z bliska w Katowicach. Agnieszka Trojanowska, BIS. O 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów z inicjatywy premiera Donalda Tuska. To odpowiedź na rosyjskie nocne ataki tuż przy granicy z Polską. W trakcie ataków Rosji na Ukrainę polskie wojsko poderwało myśliwca. Służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, 2 kilometry przed granicą z Polską. Inny 800 metrów w pobliżu przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. W pociągu relacji Kijów-Warszawa zaatakowanym przez rosyjski dron nie było polskich pasażerów. W ataku nikt nie ucierpiał. Ponad 200 osób ewakuowano z chorwackiej wyspy Bracz z powodu pożaru. Ogień strawił tam 3,5 tysiąca hektarów lasów. W nocy płomienie zbliżyły się do domów w miasteczku Milna i w okolicach, dlatego mieszkańcy i turyści musieli niezwłocznie opuścić wyspę. Leży ona na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Kwar. Pożar trwa od czwartku, ale po dzisiejszej trudnej nocy sytuacja zaczyna się poprawiać. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszły na ulicę, by zademonstrować swój sprzeciw wobec prawicowemu ekstremizmowi i partii Alternatywa dla Niemiec. Protesty zorganizowano po zeszłotygodniowych wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, wygranych przez to skrajnie prawicowe ugrupowanie. Ponad 200 artefaktów wydobytych z Titanika można zobaczyć w Katowicach. Dotarła tam właśnie światowa wystawa, a na niej prawdziwe pamiątki z wraku, mówi ambasador ekspozycji Krzysztof Mędrala.
1: Na tej wystawie możemy zobaczyć liczne elementy konstrukcyjne statku. Na przykład mamy nity, które tworzyły jego konstrukcję i łączyły niegdyś płaty stali. Mamy płytki, którymi wyłożone były łazienki klasy trzeciej, kuchni.
0: Artefakty są prezentowane w specjalnie zaaranżowanych salach, tak by zwiedzający mogli poczuć się jak na prawdziwym Titaniku. Jest na przykład spalarnia dla pierwszej klasy, pokoje dla pierwszej i trzeciej klasy czy korytarze.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Do końca dnia sporo chmur, więcej przejaśnień wciąż na południowym wschodzie kraju i tam też najcieplej, a dziś na ogół od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, porywisty miejscami na zachodzie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15. Eliza Kudalska-Nowosad, dzień dobry. Jestem na zaproszenie w ważnym i myślę, że chyba jednym z najbardziej charakterystycznych budynków na terenie Chełma, a na zaproszenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. I gościem w naszym programie jest Zygmunt Gardziński, chełmski regionalista, również dyrektor biura rektora Chełmskiej Akademii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Co ciekawe, liczący sobie już grubo ponad 100 lat budynek aż tak bardzo się nie zmienił przez kolejne dekady. Chełm się zmieniał, przechodził liczne przeobrażenia. Tymczasem właśnie ten budynek przy ulicy dzisiejszej Pocztowej może aż tak wielkich zmian nie przeszedł. Nie zmieniło się jego przeznaczenie i to jest chyba najważniejsze od tych wielu, wielu lat.
1: Tak, ta funkcja edukacyjna jest bardzo ważną. W ogóle oświata, edukacja jest dla każdego państwa, dla każdego narodu, dla miasta tym ważnym elementem prorozwojowym, bo uczy młode pokolenia i świetnie, że w Chełmie udało się zorganizować Państwową Wyższą Uczelnię, bo to jest instytucja, która po pierwsze ściąga tutaj pieniądze, bo wszystkie płace pracowników, a jest nas już ponad 500. Dalej stypendia dla studentów, jakiekolwiek inwestycje, wszystko dzieje się z budżetu państwa, więc jest to wartość dodana do społeczności chełmskiej. A jeżeli powiem, że lotnictwo czy pielęgniarstwo ściągają młodych ludzi, naszych studentów z zewnątrz, gdzie mamy ludzi z całej Polski, którzy przyjeżdżają do średniej wielkości miasta w warunkach Polski czy Lubelszczyzny i chcą tutaj spędzić kilka najbliższych lat, tutaj zdobyć zawód. Więc jest to piękne, to jest piękna misja naszego miasta, naszej uczelni.
0: I nic dziwnego, że narodziła się inicjatywa uwiecznienia historii tego budynku, który jest bazą dla i był bazą dla tak ważnych instytucji edukacyjnych.
1: To prawda. Fascynuje nas bryła tego budynku, zachowany herb na elewacji frontowej, na elewacji tylnej mamy z kolei datę 1895. To jest data oddania tego budynku do użytku, więc możemy łatwo policzyć, że już ponad 130 lat ten budynek, powiedziałbym, zdobi ulicę Pocztową. A opisując dzieje tego budynku w obrazie, bo będą to fotografie, w dalszej kolejności, kiedy będziemy chcieli wydać publikacje, będą to także dokumenty, plany. Są to te elementy, które pokazują dzieje różnych placówek oświatowych, edukacyjnych, które tutaj mieściły się i wszystko to jest pokazane na tle Polski. Jeżeli pamiętamy datę 1895, jesteśmy w Królestwie Polskim, i czyli pod zaborem rosyjskim. Jest ważna kwestia tworzenia guberni chełmskiej, czyli włączenia tego obszaru Chełmszczyzny do carskiej Rosji. Więc co spotkało się z wielkim oporem i Chełmian, i w ogóle Polaków. Potem mamy pierwszą, drugą wojnę światową, wcześniej okres dwudziestolecia międzywojennego, PRL i dzisiaj w III Rzeczpospolitej. Widzimy awans tego kształcenia ze średniego technikum mechanicznego do wyższej szkoły, która kształci inżynierów, licencjatów i magistrów.
0: Widać też postęp w nauczaniu o samej technice. Kiedyś kolejnictwo, przemysł, właściwie jego rodziny, później rozwój poprzez różnego rodzaju transportu. Dzisiaj w Akademii nauczane jest lotnictwo.
1: Tak, ale trzeba podkreślić, że zawsze ta placówka edukacyjna, ta uczelnia kształciła tych najlepszych dla najważniejszych dziedzin gospodarki. Bo tak jak pani redaktor wspomniała o kolejnictwie, wtedy to było największe osiągnięcie człowieka, więc ci absolwenci szli pracować na kolei. Poszczególne szczeble zdobywali, mogli tutaj znaleźć dla siebie możliwość i zarobkowania pieniędzy, ale jednocześnie tworzyli rozwój gospodarczy. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy już mówimy o typowo polskiej szkole, była to Państwowa Szkoła Rzemieślnicza, tuż przed wybuchem II wojny światowej Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, znowu kształciło specjalistów i w dziedzinie kolejnictwa, ale także mechaniki. No i jak pamiętam z opowieści żyjących absolwentów, to po zakończeniu II wojny światowej mówi się o tym, że kiedy Polska potrzebowała fachowców, no to absolwenci technikum mechanicznego szli na kierownicze stanowiska w różnych zakładach produkcyjnych, więc zawsze ta szkoła przy Pocztowej była ważną uczelnią, która dostarczała bardzo dobrych fachowców. No i dzień dzisiejszy wiemy, że przy okazji 25-lecia uczelnia nasza pochwaliła się, że wypuściliśmy 500-tego pilota, w zasadzie pilotkę, bo była to kobieta. Więc kształcimy dla całej Polski, ale także dla Europy, świata pilotów. Proszę sobie wyobrazić, że Chełm wypuścił na rynek pracy 500 pilotów. Jeżeli dodamy do tego dyspozytorów lotniczych, mechaników lotniczych, to naprawdę mamy ogromny wpływ na rozwój lotnictwa, szeroko rozumianej gałęzi komunikacji, bez której nie ma rozwoju po prostu. Także jest to rzecz ważna, o której warto wspominać, warto pamiętać i pokazywać ją w obrazach.
0: To wkrótce zostanie pokazane w obrazach. Ta macierz szkolna przez kilka dekad, przez tych ponad 130 lat w formie wystawy.
1: Tak, wspólnie z Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza organizujemy wystawę w drodze do Akademii. Pokazujemy w obrazie fotografii losy tego budynku, gdzie mieściły się wymienione już przeze mnie placówki edukacyjne, kształcące na poziomie średnim, na poziomie wyższym, i chcemy pokazać to miejsce. Z jednej strony jako ważne miejsce edukacyjne, które kształci fachowców niezbędnych dla gospodarki polskiej, europejskiej, światowej obecnie, ale także chcemy pokazać wyjątkowy budynek, ponieważ bryła tego budynku jest niepowtarzalna. Jeżeli popatrzymy na miasto, to takiego budynku na pewno nie ma. Jeżeli popatrzymy szerzej na region, to taka typowo rosyjska, charakterystyczna dla gmachów rosyjskich architektura przedstawiona w tym budynku, no jest niepowtarzalna, więc warto też chronić ten obiekt architektury jako ciekawą pamiątkę dawnej epoki XIX wieku, końca XIX wieku. Wystawa będzie otwarta podczas wernisażu 18 września, to jest piątek o godzinie 17 w głównej siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza. Powtórzę raz jeszcze, że zatytułowana jest W drodze do Akademii. Będzie pokazywała dzieje jednego budynku, w którym mieściły się różne bardzo ważne placówki edukacyjne, i wystawa będzie czynna przez 2 miesiące, wrzesień, październik. Serdecznie zapraszamy do przybycia w dniu otwarcia, ale także zapraszamy do odwiedzenia tej wystawy nawet po raz kolejny w następnym czasie.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Tato, słyszałeś o ACR? A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
5: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: A dzisiaj w naszej audycji gościmy, mógłbym rzec, prawdziwą kobietę renesansu.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Patrycja Wilgos.
1: A ja jestem Janek Zieliński, oczywiście słuchacie Radia Bon Ton. I dzisiaj będziemy mówić o wielu rzeczach, którymi się w sumie zajmujesz. Jakbyś tam mogła przedstawić mniej więcej, co takiego porabiasz.
2: Śpiewam, gram, tańczę, recytuję, cokolwiek trzeba artystycznego zrobić, to ja jestem. Ale głównie, no to oczywiście piszę też swoje piosenki, jestem kompozytorką, śpiewam je sobie akompaniując na akordeonie, bo akordeon jest moim ukochanym instrumentem. Można ich posłuchać na YouTubie, na Spotify'u. Wydałam swoją autorską płytę, w tej chwili nagrywam właśnie drugą. Oprócz tego dużo występuję w wielu miejscach w Polsce i jeżdżę na dużo prób. Tak też mi upływa czas.
1: To tak sobie myślę, od czego by zacząć. Jak my rozmawiamy, to akurat jesteś po koncercie na Górce Chełmskiej, tutaj z okazji odbywającego się odpustu. I jak wrażenia?
2: Bardzo fajnie. Duża uroczystość, dużo osób zaangażowanych, no i też ludzi, którzy po prostu przyszli. Naprawdę ogromne tłumy, trudno było wyjechać z parkingu. A tak od strony muzycznej, no to oczywiście zaśpiewaliśmy z chórami, chełmskimi chórami z różnych parafii. Zostaliśmy zjednoczeni w jeden wielki chór. Do tego właśnie kilku było solistów. Między innymi ja miałam też przyjemność w tym zacnym gronie zaśpiewać i uświetnić to wydarzenie.
1: I tak mnie w sumie zastanawia, bo wypadałoby tak naprawdę w tym przypadku zacząć od początku twojej drogi jako artystki, natomiast mnie zastanawia właśnie, od czego się zaczęło?
2: Zaczęło się na pewno od śpiewu. Jako mała dziewczynka zawsze śpiewałam, chodziłam i śpiewałam wszędzie. Pierwsze moje takie wystąpienie było dość zabawne, można powiedzieć, bo był to dzień babci i dziadka we wsi Teresin. Pani ze sceny powiedziała, że gdyby któreś dziecko chciało zaśpiewać piosenkę albo powiedzieć wierszyk, no to zapraszamy na scenę. Ja wtedy oczywiście się zgłosiłam, pobiegłam na scenę i każde dziecko mówiło jakiś wierszyk z okazji Dnia Babci i Dziadka. Natomiast ja zaśpiewałam taką piosenkę Oczy czarne. No i to była taka piosenka, że jej tekst brzmiał: oczy czarne, szyja brudna, ja nie chcę ciebie, boś ty paskudna, i tak dalej, i tak dalej. I od tego w sumie zaczęła się cała kariera muzyczna. Ludzie się ucieszyli, zaśmiali i potem dostawałam różne propozycje koncertów. Wtedy jeszcze nie miałam oczywiście swoich piosenek, były to głównie covery. No a później z biegiem czasu zaczęłam pisać swoje rzeczy, swoje utwory i występowałam już ze swoimi piosenkami.
1: I jak po drodze odkrywałaś kolejne pasje, bo to też mnie zastanawia.
2: Na początku była muzyka i uczyłam się po prostu w domu, bo nasza cała rodzina jest muzykująca, wszyscy na czymś grają albo śpiewają, więc po prostu mnie uczono. Ja zawsze chciałam grać na akordeonie. Tato powiedział, że jak chce się nauczyć grać na akordeonie, to muszę najpierw złapać koordynację rąk. Jedna ręka, żeby umiała robić co innego, druga co innego, na przykład klepać po głowie i głaskać po brzuchu i na odwrót. Jak posiadłam tę umiejętność, to zaczęli mnie uczyć na akordeonie. Na początku też był dla mnie on za ciężki, więc stawiałam go sobie na kanapie, a sama klękałam sobie na podłodze i tak sobie grałam, ciągnęłam za ten miech. Potem się zlitowali i kupili mi taki malutki akordeon 40 basów, a dopiero po jakimś czasie zostałam zapisana do szkoły muzycznej, akurat do Chrubieszowa na pierwszy stopień, a potem do Chełma, akurat na akordeon, ale także do Akademii Śpiewu, Chrubieszowskiej Akademii Śpiewu, do pana Adama Szabata. Potem też na śpiew klasyczny w Szkole Muzycznej w Chełmie drugiego stopnia. A potem los tak chciał, że dostałam się na studia wokalne do Krakowa i jestem teraz na piątym roku, będę właściwie, u pani profesor Małgorzaty Ratajczak i kształcę się jako mezzosopran.
1: Jak tą drogę, w sumie już jesteś prawie na jej samym końcu, za chwilę, że tak powiem, wypłyniesz w świat. Jak ta droga ci przebiegła, jak ci ona minęła?
2: Bardzo przyjemnie, bo jak robię to, co lubię i jeszcze czerpię z tego satysfakcję, jeszcze dodatkowo jest to sposób na życie, no to czego można chcieć więcej?
1: Mówiłaś o muzyce, ale z tego, co wiem, też piszesz.
2: Piszę powieść fantazy. W tej chwili jest wydane dwa tomy. Tytuł powieści to Radymentia. Pierwszy tom Kryształ Mocy, a drugi tom Błękitny Królik. W tej chwili jestem w trakcie pisania trzeciego tomu, który pewnie będzie miał tytuł Łuczniczka. No oprócz tego wydałam też tomik poezji, ale to już jakiś czas temu. Nazywa się on Po tamtej stronie lustra. Piszę też epos bohaterski, ja to tak nazywam. Jest to coś takiego jak Pan Tadeusz, w sensie, że się rymuje. I jest z kolei w klimacie takiej szlachty sarmackiej utrzymany. To na przykład jest bardzo trudne do pisania, bo trzeba zadbać o tę ilość sylab odpowiednią i oczywiście rymy. Ale po prostu piszę to wszystko, dlatego że mam taką potrzebę. No i oczywiście piosenki. Piosenki piszę też cały czas. W wolnym czasie, najczęściej podczas podróży pociągami.
1: Ma to ze sobą jakiś związek, no bo dalej mówimy o pisaniu, bo piszesz i piosenki tutaj. Jakby wydaje się takim trochę naturalnym przedłożeniem tego, jeżeli chodzi o twoją twórczość, no to są książki, chociaż nie wiem, czy konkretnie fantastyka koreluje z twoją twórczością muzyczną. Jakbyś mogła to trochę nam wyjaśnić, skąd akurat fantastyka, skąd się w tym gatunku obracasz?
2: Ta książka powstawała podczas moich spacerów. Mieszkam na wsi i jak sobie wyjdę na zewnątrz, no to od razu jest piękna natura i przyroda. I tak sobie chodząc po polach i lasach, po prostu widziałam trochę więcej niż tylko pola i lasy. Zaczęłam widzieć różne sytuacje, różne przygody wojowników i potworów, które mogłyby tutaj w tych lasach na przykład ze sobą walczyć. I zaczęłam to opisywać. To znaczy najpierw nagrywać, dlatego że nie byłoby czasu na zapisanie tego od razu. I takie nagranie jednego tomu uczyniłam tam w ciągu jednego wieczoru, że sobie pogadałam do dyktafonu. A potem przez następny rok czy pół roku, nie wiem ile to czasu mi zajęło, po prostu to opisywałam krok po kroku. A potem wkroczył cały proces wydawniczy, który też trwał oczywiście swoje, aż do momentu, kiedy rzeczywiście udało się to wydać. Bo pisałam jako też dziecko różne takie historyjki, opowiadania, ale zawsze to było zaczerpnięte skądś. To z jakiejś bajki, to z gry komputerowej, którą lubiłam. A ta książka to właśnie było takie pierwsze dzieło, które było zupełnie moje, że z niczego nie czerpałam inspiracji, tak po prostu był to wytwór czysto mojej wyobraźni i dlatego postanowiłam, że można by to było spokojnie wydać.
1: Kończysz studia za niedługo, miejmy nadzieję z sukcesem. Co dalej?
2: To jest najtrudniejsze pytanie, najgorsze, jakie można otrzymać. Nie wiem, po prostu nie wiem, dlatego że rynek muzyczny jest bardzo trudnym rynkiem i nie wiadomo tak naprawdę, gdzie się pokierować, gdzie się dostanę, gdzie się nie dostanę. Będę próbowała, bardzo bym chciała występować w jakichś teatrach, czy też w operach. Jeśli nie, no planuję też jeszcze może zrobić jakiś drugi kierunek oprócz tego muzycznego, żeby też mieć na wszelki wypadek jakiś inny zawód. Jestem też związana z zespołem w Krakowie, nazywa się Havira, więc w sumie tam też już koncertuję, występujemy dużo po Polsce. Więc myślę, że będzie się to tak dalej kręciło. Ja oczywiście też będę cały czas pisała swoje piosenki, będę starała się je jakoś promować. No teraz akurat nagrywam drugą płytę, mam nadzieję, że niedługo się ukaże. Jest to też długotrwały proces, całe wakacje już się ciągnie, nagrywanie wszystkich poszczególnych instrumentów. Potem to wszystko dopiąć, złożyć w całość i wydać. I mam nadzieję, że będziemy mogli tego posłuchać niedługo.
1: Ja ci przede wszystkim życzę, żeby twoje marzenia się spełniły i żebyś została z nami na tym rynku muzycznym. Może gdzieś się odnajdziesz indziej twórczo, ale życzę ci tego. Życzę ci sukcesów jak najwięcej. No i żebyś jakoś sobie tą

0: klimatyzacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15.
1: Eliza Kudolska-Nowosad, zapraszam. Dzisiaj w Radiu Bon Ton będziemy mówili o wielkim świętowaniu, bo jakże inaczej mówić o 6 dekadach funkcjonowania, śpiewania, tworzenia, współtworzenia chełmskiej kultury i mowa tutaj o chórze Hejnał. Jak najbardziej odpowiednią do tego osobą i naszym gościem Radia Bon Ton jest Danuta Bałka-Kozłowska, dyrygentka chóru. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zbliża się 60-lecie.
2: No zbliża się i trzeba to uczcić. To ważna data dla nas, szczególnie, że ostatnio czciliśmy 50. Nie można było ze względów chyba tej całej covidowej.
1: Nie można było rozwinąć skrzydeł wtedy.
2: Nie można było robić 55, tak. Ale robimy to. Chór oczywiście został założony przez pana Mieczysława Niedźwieckiego, który jest naszym opiekunem. Działamy, staramy się śpiewać, aczkolwiek no tak można byłoby mieć nadzieję na większe zainteresowanie śpiewem chóralnym, aczkolwiek myślę, że dużo form jest działających w Domu Kultury, ja myślę, a chociaż w mieście jeszcze w innych ośrodkach także,
1: oczywiście,
2: które mają dużo zajęć dla dzieci, niekoniecznie może śpiewających, ale to też jest ważne, że się dzieci rozwijają może kiedyś i przyjdą do chóru Hejnał. Kiedyś był przecież i chór w naszej

0: parafii mariackiej, ale też były promyczki przy rozesłaniu właśnie i tu chór. Także no,
1: jest nadzieja.
0: Jest nadzieja, że ludzie będą się interesować i będą śpiewać. To ważne, żeby śpiewać. To się cieszyć.
1: Powróćmy do początków. Na naszej antenie można usłyszeć program Kroniki Miasta, który opieramy na tym, co zostało zanotowane dawno, dawno temu w lokalnej prasie. I tam rzeczywiście opisano to pierwsze spotkanie tych ojców założycieli, można tak powiedzieć. W maju 1966 roku odbyło się spotkanie grupy chełmskich działaczy społecznych i kulturalnych. I to właśnie oni zdecydowali o powołaniu tej śpiewającej grupy, chóru Hejnał. Jeszcze tego samego roku, kilka miesięcy później, odbył się już pierwszy publiczny występ. I pani Danuto, w 1967 roku chór liczył już 84 członków, więc to była naprawdę pokaźna grupa. Od 17 roku życia wzwyż, było na bogato.
0: Było na bogato i to było cudowne, że tak się działo wtedy i szkoda właśnie, że teraz nie możemy. Ja liczyłam na przykład też na to, że kiedy nie działałam z dziećmi, z dziewczynami, szczególnie przy rozesłaniu apostołów, promyczki przestały śpiewać, to, że przyjdą właśnie tutaj do chóru Hejnał. Częściowo przyszły, to prawda, ale potem też się rozjechały na studia, bo to też były takie dziewczyny.
1: Taka kolej rzeczy.
0: Taka kolej rzeczy właśnie i nie wróciły już. Bo praca gdzieś poza hełmem, no trudno to powiedzieć. W każdym bądź razie, no dobrze by było właśnie, żeby znowu ta iskra gdzieś zaświeciła i ściągnęła nam troszkę więcej osób właśnie takich...
1: Świeżej krwi.
0: Świeżej krwi, tak, tak.
1: Ale jest od wielu, wielu lat taki stały człon, jeśli chodzi o właśnie członków chóru Hejnał.
0: To znaczy są osoby, które bardzo długo śpiewają, które jakoś tą pasję łączą z życiem i zawodowym, i rodzinnym, bo jest na przykład pani Ania Ogińska, która śpiewa bardzo długo u nas w chórze, jest pan doktor Zwolak Czesław, też śpiewający bardzo długo, jest pan Miecio Staniuk. Też pamiętam, że szef pan Niedźwiecki ściągnął go do chóru, kiedy jego dzieci zaczęły się uczyć, szczególnie jeden z synów, w szkole muzycznej właśnie. To też taki kontakt pana Niedźwieckiego wtedy z rodzicami dzieci pomógł nam. Także jest kilka osób takich, które długo, pani Ela Ulewicz, o, jeszcze jest taka pani, która bardzo długo śpiewa. Niektóre osoby to już z racji wieku, bo mają ponad 80 lat, przestały.
1: Co im to daje? Co tych ludzi przyciąga? Jakie emocje temu śpiewaniu towarzyszą i tym spotkaniom? Bo to przecież nie chodzi tylko o śpiew.
0: Myślę, że przede wszystkim ludzie się lubią. Jak się poznali już, to się lubią, bo przychodzą jednak się spotkać, bo sobie żartują na przerwach. Razem spotykamy się na takich, na przykład robimy sobie początek roku szkolnego i spotykamy się gdzieś w jakiejś kawiarence.
1: Przy różnych okazjach.
0: Przy różnych okazjach, tak. A to właśnie na zakończenie roku, a to spotykamy się z innymi chórami, ponieważ od 30 paru lat organizujemy przecież spotkania chóralne, więc sprawia nam to przyjemność. Inaczej by nie mogło być, bo gdyby to była jakaś mordęga, to na pewno tu nie ma przymusu, więc...
1: O śpiewie mówi się, że przynosi tak wiele korzyści dla całego organizmu, nie tylko tych fizycznych, ale chociaż fizycznych, to zapewne także jest w pewien sposób wyzwanie dla organizmu, ale na pewno dla psychiki. Natomiast co to wszystko daje dyrygentowi?
0: No dyrygentowi to na pewno daje też wielką przyjemność, jeśli zrobimy utwór zgodnie z zapisami kompozytora, wykonamy go i mamy z tego satysfakcję. Szukam też takich utworów, które by były na możliwości naszego chóru, dały nam jakąś przyjemność, a także były wykorzystane na koncertach, bo w końcu tak i kolędy śpiewamy, zawsze śpiewamy coś na 11 listopada, śpiewamy także pieśni ludowe, bo mamy spotkania z chórami z Biłgoraja i jeszcze jeden chór ma z Łabuń i mamy chór, który zmienił miejsce, że tak powiem, na razie tylko spotkań, to jest Łaszczówka w tej chwili, ale bardzo fajny chór prowadzony przez panią Wiesławę Grabek-Gwoźdź, byłą solistkę
1: Opery
0: Krakowskiej. Czyli
1: to już właściwie wasi przyjaciele.
0: Tak, to nasi przyjaciele, więc także ten repertuar jest różny, żeby mało tego, przecież mamy jakieś sytuacje takie, w których trzeba zaśpiewać także w kościele. No więc mamy też takie pieśni. Przecież ludzie nam odchodzą, trzeba ich godnie pożegnać. I też, czy też mamy na przykład, były takie sytuacje wtedy, kiedy mieliśmy sporo młodych osób, kiedy na przykład no, na ślubnym kobiercu stawali i trzeba było im zaśpiewać, oczywiście.
1: Czyli towarzyszycie też tak naprawdę ludziom w wielu takich bardzo kluczowych
0: ważnych
1: momentach.
0: Tak jest, tak.
1: Przyjdzie czas na świętowanie 20 września, no, jak zawsze w gościnnych progach Chełmskiego Domu Kultury.
0: Tak jest, tyle lat już i cały czas właśnie w Chełmskim Domu Kultury i bardzo jesteśmy wdzięczni, że możemy tam się spotykać. To jest bardzo dobre miejsce oferujące to, co najważniejsze dla wykonawców, szczególnie właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy te spotkania churalne, kiedy tych chórów naprawdę jest sporo i osób, żeby też im było wygodnie wszystko wskazać. Nie, bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni Domowi Kultury za to, że nas tyle lat trzyma przy sobie.
1: Początek o godzinie 16 i teraz czas na zaproszenie wszystkich, którzy chcieliby świętować stałą tą dużą churalną społecznością.
0: Mamy w tym razem wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Wystąpi z nami chór Fletnia Pana z Włodawy pod dyrekcją Pawła Łobacza. Wystąpi z nami także pomiędzy naszymi blokami muzycznymi, churalnymi, wystąpi zespół muzyki dawnej Lucky Lutz Consort z Krakowa. W trzyosobowym składzie będzie pani Alicja Żądło na lutni barokowej grała, pani Maria Korzeniowska na gitarze barokowej będzie grała, a Przemysław Józef Bałka będzie grał na teorbie i będzie śpiewał. I wykonają kilka właśnie takich bloków muzycznych, grając i śpiewając na swoich instrumentach.
1: Czy w repertuarze będzie widać taki przekrój tego, co
0: właśnie,
1: robiliście przez lata?
0: Tak jest. Na początku będzie taki blok z muzyką dawną, potem będzie taki blok z muzyką troszkę bliższą nam, aczkolwiek i taką może na wesoło potraktowaną, bo mamy taką piosenkę włoską, ale śpiewaną po polsku, oczywiście Tiritomba, mamy też burę ze suity lutniowej e-moll właśnie Bacha, ale to śpiewana bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. No i wiadomo, że to, prawda, Iwa Pensiero, obój Gabriela z filmu Misja Rolanda Joffego.
1: Także szeroki katalog bardzo.
0: Szeroki. I jeszcze inne.
1: Gdzie można odbierać bilety?
0: To znaczy wejściówki można odbierać w Domu Kultury, tak. Oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie o godzinie 16. No chcemy pokazać różne strony śpiewał naszego i różne rodzaje muzyki, które na co dzień jak gdyby musimy ćwiczyć i wykonywać, tak. Poza kolędami.
1: Będzie to też pewnego rodzaju zaproszenie, czyli powracamy do początku naszej rozmowy.
0: Tak jest.
1: Dla tych, którzy się zastanawiają, może jeszcze nie do końca czują się pewni w tym, co robią, albo
0: tak
1: próbują śpiewać,
0: tak,
1: więc zawsze można przyjść i spróbować.
0: Tak jest,
1: sił.
0: Zawsze można przyjść i spróbować, bo my się spotykamy zwykle o godzinie 17 w Domu Kultury w poniedziałki i czwartki.
1: Wielkie świętowanie chóru Hejnał już 20 września w Chełmskim Domu Kultury. Zaproszenie można było usłyszeć od Danuty Bałki-Kozłowskiej, dyrygentki chóru. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą niedzielę od 15:00.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio.

0: feet.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Polaków w pociągu zaatakowanym przez rosyjski dron. Za godzinę premier zwołał odprawę służb, będą też ministrowie. 9 dni smakowania wina w Zielonej Górze, słynne winobranie ma też swoją ciemną stronę. Agnieszka Trojanowska-Wis. W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w który na terenie Ukrainy przed granicą z Polską uderzył rosyjski dron, nie ma polskich pasażerów, poinformowała spółka PKP Intercity. W ataku nikt nie ucierpiał. Rosyjski dron uderzył też w stację benzynową w miejscowości Jagodzin w pobliżu granicy z Polską. Wskutek ataku zapaliły się dwie ciężarówki, a za godzinę na 17:00 premier w związku z wydarzeniami wokół granicy zwołał odprawę służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wezmą także ministrowie. Dziś nad ranem rosyjskie uderzenie z powietrza zaalarmowało mieszkańców miejscowości po polskiej stronie. W 5 powiatach i mieście Chełm zawyły syreny, bo zagrożenie było realne, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Gorszewski.
1: Od kilku do kilkunastu kilometrów trafiały cele, te bezzałogowce bądź też były strącane, więc zagrożenie było realne. Przy takich odległościach to bardzo krótki czas możliwej reakcji.
0: Ukraińska armia podała, że strąciła większość z 450 dronów i rakiet użytych dziś do ataku przez Rosję. Prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Polski, zapewnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Zielonej Górze kończy się 9-dniowe święto miasta, słynne winobranie. W centrum miasta mieszkańcy i turyści próbują od kilku dni napojów od setek wystawców.
2: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
3: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wino właśnie, wyśmienite.
4: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
3: Zdanie.
0: Zielona Góra od wieków słynie ze swoich winnice. Festiwal winobrania to coroczna tradycja odbywająca się we wrześniu. Ciemną stroną imprezy są nietrzeźwi pacjenci, którzy trafiają na szpitalne sory. W tym roku w pierwszych dniach imprezy na oddział ratunkowy Szpitala Uniwersyteckiego trafiło ponad 200 osób, z czego 25 było w stanie upojenia alkoholowego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Do końca dnia pogodnie, na Podkarpaciu, w pozostałej części kraju dużo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Robi się coraz chłodniej, szczególnie na zachodzie, bo tam wieje miejscami silny wiatr. Maksymalnie dziś od 17 do 20 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk, Chełm Popiełuszki 7, w trosce o Twoje oczy.
6: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
1: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama. Bonton Radio.

polski turysta zginął w Tatrach Wysokich, spadł z kilku metrów. Służby gotowe na specjalną odprawę, którą zwołał premier. Japonia ma już kwalifikacje, o to samo walczą polscy siatkarze. Agnieszka Trojanowska, BIS. W Tatrach Wysokich zginął dziś 36-letni polski turysta, informuje słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Jego upadek zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Ciało turysty zostało przetransportowane śmigłowcem do Starego Smokowca. Rosyjskie ataki na Ukrainę dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków, powiedział w Kijowie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. I jak dodał, jest to ostateczny dowód, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane. Nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył

0: W lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa właśnie teraz rozpoczyna się zwołana przez premiera specjalna odprawa służb w tej sprawie. Bakterie obecne w kurzu w szkolnych salach mogą wpływać na pogorszenie funkcji płuc u dzieci, a w dalszej perspektywie na rozwój poważnych chorób przewlekłych. Tak wynika z badań przeprowadzonych w 300 klasach w 22 europejskich krajach. Tam, gdzie bakterii w kurzu było więcej, dzieci miały gorsze wyniki spirometrii. Jakość powietrza ma bardzo duże znaczenie dla zdrowia, komentuje pediatra dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
1: Składniki do życia potrzebne to jest woda, inne składniki jak białko, tłuszcze i węglowodany. No a powietrzem oddychamy i powietrzem żywią się wszystkie komórki naszego organizmu, więc tym bardziej jest to niebezpieczne, jeśli jest zanieczyszczone.
0: Szkoły powinny kontrolować poziom wilgoci i pleśni oraz regularnie sprzątać i wietrzyć budynki. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. W finale ekipa gospodarzy pokonała Iran 3-0. W trwających Mistrzostwach Europy z udziałem reprezentacji Polski zwycięzca również zdobędzie bezpośrednią kwalifikację do turnieju olimpijskiego w Los Angeles. Polska broni tytułu. Póki co na dwa spotkania odniosła dwa zwycięstwa. Dziś przed Polakami spotkanie z Macedonią Północną, to już za godzinę, ale prawdziwą próbą siły będą dwa kolejne mecze z Ukrainą i Bułgarią.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Jutro w zachodniej połowie kraju małe zachmurzenie, sporo słońca. Na wschodzie trochę więcej chmur. Miejscami na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Będzie nieco cieplej. Od 18 do 22 stopni chłodniej. Miejscami na wybrzeżu do 17, a w rejonach podgórskich do 16.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: To jest Bonton Radio.
4: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
5: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
4: O sobie.
5: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.
6: Witam serdecznie, ponownie Agnieszka Mielniczuk i zapraszam Was dzisiaj na kolejne moje szaleństwa, szaleństwa natury, czyli cała ja w krzakach, no co Wam będę tutaj owijała w bawełnę, jak bywa tak, że jeżdżę, że zaglądam i się inspiruję, a dzisiaj się tym dzielę. Piękny, słuchajcie, temat, ja go dzisiaj tak nazwałam, natura nie oznacza nudy. Ostatnio opowiadałam trochę o takich inspiracjach letnio-jesienno-zimowych, o tym, co mamy w otoczeniu. No i chciałabym to pokontynuować, dlatego że wartość i potężna porcja materiału jest tak duża, że w jednej audycji no nie zmieściłam się. Nawet jak chciałam, to mi się nie udało. Stąd też, słuchajcie, dzisiaj wartość pod tytułem Natura nie oznacza nudy. Temat bardzo mój, uważam bardzo kreatywny i ciekawy i taki otwierający głowę, bo jeżeli my idziemy w otoczenie, gdzie jest zapach, gdzie jest wiatr, gdzie szeleści, gdzie nawet pada deszcz czasami, gdzie unosi się mgła, no to nie ma nic piękniejszego, prawda, do naładowania przynajmniej moich baterii, nie wiem jak waszych, ale zachęcam do takiego resetu w otoczeniu. A co mam na myśli dzisiaj o tej nudzie i o tej naturze? Ostatnio wspominałam o pięknych elementach pod tytułem gałęzie, kora, wszystko, co mamy możliwość znalezienia w krzakach, ale zostały nam jeszcze perełki. A te perełki, słuchajcie, to nic innego jak szyszki. I szyszki możemy fantastycznie tutaj łączyć do elementów jesiennych i są taką podstawą, które już znamy od lat, ja się z tego powodu bardzo cieszę, no do elementów zimowych, takich bożonarodzeniowych. Zachęcam, słuchajcie, do tych szyszek o różnej fakturze. Nie tylko zwykłej, tej naszej sosny, która jest dostępna i najbardziej taka w naszym otoczeniu, gdzie możemy pozyskać towar w ilościach no, potężnych, więc też mamy możliwości też potężne, tak? Bo raz, że mamy dużo materiału, to dwa tylko, jak wiecznie albo cały czas powtarzam, kreatywność nas ogranicza. Ale oprócz tych szyszek naszej sosny, tej zwykłej, mamy jeszcze czarną sosnę, która też jest, często rośnie na posesjach, jest zasadzana, jest oprócz do tego, że ma piękną, grubą taką, dużą szyszkę, no to ma jeszcze, słuchajcie, przepiękne, długie, czarne, takie ciemno zielone, ja to nazywam czarne igły, które fantastycznie sprawdzają się do stroików. Długie, takie dorodne, naprawdę tutaj zachęcam. Mamy też sosnę żółtą, która jest znowu delikatna, ale też przepięknie wygląda jako dodatek. No i słuchajcie, te szyszki, bo oprócz tych dwóch już, czarnej i zwykłej, mamy jeszcze przepiękne szyszki modrzewiowe. I nie wykorzystujemy tylko tych malutkich, ale możemy akurat, jeżeli chodzi o modrzew, wykorzystać całe gałązki. Nadają takiej lekkości, takiej delikatności. Stąd też czasami to, co ląduje na kompostowniku na przykład, może nam się świetnie sprawdzić do naszych elementów dekoracyjnych. Zachęcam, jeżeli mamy dostęp, zrobienia sobie na przykład na wejście do domu albo na taras takiego drzewka z gałązek modrzewiowych. No, moje seniorki były szczęśliwe, jak któregoś roku właśnie robiłyśmy takie w donicach na takiej gałązce, prawda, zabetonowana gałąź i na tym takie drzewko choinkowe z samych gałązek robionych. One później tylko i wyłącznie dodały do tego lampki, inne zostawiły w domu, dodały anielski włos, takiej lekkości już całkowicie. Ciekawymi, słuchajcie, szyszkami dla naszego tutaj potencjału do wykorzystania jest szyszka świerkowa. Ta standardowa, klasyczna, ale one mają ciekawostkę, dlatego że różne świerki mają różnej wielkości szyszki. To też warto wiedzieć i sobie poszukać pod różnym drzewem różnej szyszki. Przepiękna jest, słuchajcie, też szyszka wejmutki. Ona jest podobna do szyszki świerkowej, natomiast no, dużo bardziej jest lekka i ciekawa. No i perełka na koniec, szyszka d'Aglaisie. Zachęcam, żeby sobie sprawdzić, jak ona właściwie wygląda. Bo ja myślę, że większość osób nawet nie wie, jak wygląda szyszka d'Aglaisie. A to taka perełeczka szczególnie do dekoracji bożonarodzeniowych. Więc jak widzicie, można powiedzieć, że szyszka szyszce nierówna albo równa, a my już tu mamy potężny potencjał i nam nazbierało się prawdziwe pudło szyszek, prawda, w międzyczasie. Stąd też no, ciekawostki z takich na tą chwilę jesiennych jeszcze, na które my możemy zwrócić uwagę. To są, słuchajcie, jeszcze kwiatostany. No tak już na grubo w tym momencie, bo to trzeba mieć solidny charakter, a jeszcze bardziej solidne rękawiczki, dlatego że mamy szczeć i przegorzen. To te kujaki, co rosną kolcowate na nieugorach, ale pięknie wyglądają. No trzeba poświęcić chwilę na usunięcie tych wszystkich straszydeł w postaci kolców i trzeba uważać, no bo nie oszukujmy się, to kuje. Ale rośnie. Rośnie u nas tutaj w otoczeniu, w okolicach Chełma. Są takie miejsca, szczególnie może nie przy tych głównych ulicach, ale jak się wypuścimy gdzieś na boczek, rosną i proszą się o to, żeby je po prostu zagospodarować i wykorzystać z nich ten potencjał. Przegorzan to są te kulki niebieskie, natomiast szczeć to są te takie owalne, takie mocno kujące, straszące, najczęściej wykorzystywane do dekoracji wiosennych i do kupienia w hurtowniach, prawda? One są takie kolorowane, malowane różnymi kolorami proszkowo, żeby wykorzystać na maksymalną taką kolorystykę, prawda? Pokazać w połączeniu z fakturą, więc też zachęcam. Ale jeszcze mamy takie inne cuda natury, które wiemy, ale niekoniecznie sobie zatrzymujemy. Czarnuszka. Znamy kwiat? Bardzo dużo osób, ostatnio nawet też spotkałam się z paniami, które mówiły, że one na kompostownik wyrzuciły. Po kwitnieniu czarnuszka ma taką szypułkę, kulkę taką, w której ma nasiona i się sama wysiewa, tak jak większość kwiatów, prawda, jednorocznych. No i wszystkie te nasze kulki wyrzuciła na śmietnik. ponieważ nie wiedziała, że je można zasuszyć. Tak jak szypułki, prawie jak tutaj kulki z maku. Też przepięknie może możemy sobie zasuszyć i wykorzystywać je później do różnego rodzaju dekoracji jako element taki inny, oryginalny. No a nie oszukujmy się, taka wiązka czarnuszki wcale nie jest taka tania. A jeżeli mamy potencjał i możliwość to wykorzystać, no to czemu? Nie, przecież to są również nasze pieniądze, tak? Które prędzej czy później, jeżeli kupimy nasionka, to oczywiście mamy dużo, dużo więcej materiału naturalnego, takiego naszego, a jak nie, no to kupujemy w hurtowniach czy już gotową dekorację przygotowaną przez innych, właśnie też z tą czarnuszką. Zachęcam zobaczyć, jak ona wygląda. I jest jeszcze jedna, to już nie perełka, to już słuchajcie, perła kolorystyczna jesieni. Chyba najpiękniejsze naturalne połączenie kolorów, jakie jest dostępne w naszym ogrodzie do kupienia, już nie dziko, tylko raczej do posadzenia, ale zachęcam na tą chwilę do zorientowania się, jeżeli nam się spodoba. Słuchajcie, to są zatrwiany. Zatrwian wrębny to jest ten taki biały zatrwian, on jest, rośnie i jeszcze chwilę będzie dostępny na ryneczkach, ale jest ten zatrwian, ten kolorowy. Ten, który ma no, praktycznie wszystkie kolory dostępne, jakie są tylko możliwe, bo mamy przepiękne odcienie fioletów, niebieski, żółty, biały. W tamtym roku brzoskwiniowy odcień udawało mi się kupić. No czerwień raczej jest niedostępna. Ale słuchajcie, zatrwian w momencie, gdzie w tym momencie zbiór, taki pęczek, godny pęczek, kosztuje w granicach 12-15 zł, a my możemy naprawdę zrobić z tego kawał bukietu. Takiego do pokoju, takiego nawet na święto tutaj na 1 listopada, tak? Czy możemy do wianka wykorzystać? No potężna porcja kolorów naturalnych, które utrzymują się cały rok, bo jeżeli on się zasuszy, no to on nie wyblaknie, on nam zostaje w takiej wartości kolorystycznej cały czas. I myślę, że jeżeli chodzi o te takie otoczenie, o to takie otoczenie, które my możemy sobie tutaj wykorzystać, to zostały nam jeszcze trzy nazwy. Takie bardzo oryginalne, ale już rzadko spotykane, albo rzadziej, może nie tyle, że rzadko, tylko rzadziej. Najczęściej teraz przy dożynkach to jest len. Piękny, to chyba nie ma nic piękniejszego, jeżeli chodzi o tutaj len do dekoracji. Drugie to jest proso. Jest lekkie, lejące. Zależy, co chcemy stworzyć, do czego użyć. To genialnie się sprawdza. No i u nas bardzo rzadko spotykane sorgo. Sorgo to są takie grube kwiatostany, znaczy nie kwiatostany, grube takie, razem sieje się sorgo z kukurydzą do kiszonki. Natomiast zachęcam, bo trudno jest mi wytłumaczyć, jak ono wygląda. Zachęcam do sprawdzenia. Niech to będzie dla Was taką ciekawostką i inspiracją. No, co ta Mielniczukowa tym razem wymyśliła? Sorgo u nas w Chełmie, tak? Więc poszukajcie, zobaczcie. Może komuś się spodoba. No i myślę, że jeżeli chodzi o te takie na już, to piękno natury, które mamy w otoczeniu, to pierwszą część zakończymy. A my za chwilę poopowiadamy sobie o zupełnie innej bajce. Także słyszymy się za chwilę.

Posłuchane. Także naładowane baterie muzycznie. A teraz ja wam będę śpiewała. Witam ponownie, Agnieszka Mielniczuk. I w drugiej, albo w kolejnej części dzisiejszej audycji wchodzimy na gruby temat, taki potężny, słuchajcie, zero waste, techniki nasze z odzyskiwania odpadów. Brzydko to brzmi, więc może inaczej, drugie życie. Tego, co standardowo najczęściej ląduje nam w koszu, albo na kompostowniku, albo po prostu wyrzucamy, bo nawet nie wiemy, że my możemy sobie tego użyć, że możemy wysuszyć, że możemy odpowiednio pokroić, nadać kształt, na przykład skórką. No i trochę cierpliwości. Przydaje się też suszarka, taka do warzyw, do grzybów, żebyśmy mogli wykorzystać potencjał. No i asekuracyjnie, żeby nam nie spleśniało, no bo to jest ważne. No i w ten sposób my sobie, słuchajcie, możemy cały rok, nie tylko jesienią, wykorzystywać różnego rodzaju obierki, odpadki, a wartością do wykorzystania będzie każdy pomysł, który nam przyjdzie, a my po prostu będziemy mieli gotowy materiał do tego pomysłu. Zacznę od jesieni. Mamy na bieżąco przełom lata i jesieni i słuchajcie, kilogramowa wartość materiału, który ląduje czasami w piecu, czasami w śmietniku, na kompostowniku, jak wspomniałam, to są pestki. Wiosna, wczesne lato minęło, więc wszystkie pestki z wiśni wylądowały nam, gdzie wylądowały. Zachęcam do zatrzymania się nad tym i jeżeli będziemy robić kompot, powidła, marmoladę, cokolwiek z wiśni, no to zachęcam, żeby te pasteczki sobie umyć, wysuszyć i kiedyś w przyszłości uszyć sobie taką poduszkę z pestek wiśniowych. Poczytajcie, bo ja nie mogę wszystkiego dzisiaj powiedzieć, ale jak się wybierzecie gdzieś do spa, to taką poduszeczkę trzeba solidnie zapłacić, żeby nam nagrzali, żeby można było się na takiej poduszeczce zresetować, poleżeć, odpocząć. Poczytajcie, jakie wartości pestki mają właśnie z naszych polskich rodzimych wiśni. Kolejną tutaj fantastyczną porcją pestek jest też już ostatni dzwonek, ponieważ są to pestki z brzoskwini i nektarynek. To ta wartość nasza odżywcza i smakowa w tym momencie, no największa, która jest dostępna tak od ręki. Mało tego, nawet cenowo jest bardzo korzystna, stąd też tutaj sygnalizuję. Ale my dzisiaj oprócz tych wartości witaminowych zwracamy uwagę na te nasze pestki. Więc zachęcam, jak już sobie zjemy te witaminki, posilimy się, albo mamy szaleństwo i zechcemy sobie zrobić, nie wiem, sok, kompot, powidła z nektarynek czy brzoskwiniowe marmolady, no to zachęcam te pesteczki, te nasze takie pokręcone, które taką piękną kolorystykę mają, umyć je i słuchajcie, wysuszyć. Dlaczego? Dlatego, że taka pestka jest bardzo oryginalna i fantastycznie sprawdza się w dekoracjach bożonarodzeniowych. Do tych naszych stroików, gdzie mamy te elementy takie, wiecie, świecące, małe, szyszeczki, bądź też większe, czy wszystkie elementy, które z typu bombki, prawda, dekoracyjne, te nasze pestki po prostu idealnie nam się sprawdzają do tych dekoracji bożonarodzeniowych. Stąd też zachęcam na tą chwilę, żeby tak trochę na te owoce, co są w promocji, spojrzeć trochę takim innym okiem, czasami takim szalonym, ale uwierzcie mi, później się świetnie sprawdza, szczególnie jeżeli mamy coś zrobić kreatywnego z dziećmi, z wnukami, no to słuchajcie, zaskakuje, bo ja nawet tutaj ze swoimi siostrzeńcami takie rzeczy robię, ciociu, i ciociu wyciąga z tego pudełka, z tamtego pudełka, czy też na zajęciach powiedzmy takich innych, genialne, naprawdę genialne, proszę pani, a to tak można? Słuchajcie, można. I zachęcam, tutaj sygnalizuję, że my możemy popatrzeć troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o te nasze pestki. Co jeszcze z tych owoców, głównie z owoców, jaką wartość dekoracyjną z tych naszych obierek, czyli tak zwanych technik zero waste, my możemy wykorzystać, słuchajcie, skórki. Skórki z pomarańczy, skórki z grejpfruta, skórki z pomelo.
Wystarczy tylko odpowiednio je naciąć. Bo to jest ważne, bo jeżeli my chcemy na przykład coś, żeby nam się wykręciło, no to wtedy zrobimy węższy paseczek i wówczas pod wpływem suszenia nam się tak pięknie ta faktura zrobi, skręci się. No i przepiękny, jasny kolor zostanie, zieleni taki, prawda? Tak samo cytryna. My wiemy, bo my od wielu lat wykorzystujemy suszone plasterki z pomarańczy, z cytryny. No ja kocham małe grejpfruty pokrojone w plasterki. Słuchajcie, genialnie się sprawdzają. Trzeba je wybierać. Trzeba się troszeczkę nagimnastykować, żeby takie malutkie znaleźć, bo z reguły mamy duże. Ale te malutkie, one też później jak się wysuszą, czy też limonka. No pięknie. Kolorystycznie nam się łączy. Stąd też oprócz tych takich klasycznych plasterków, które my znamy, używamy, bo też kupujemy, możemy właśnie wykorzystywać, jedząc pomarańcz, a zostawiając tylko skórkę, nadać jej taki kształt łezki, takiego listka i wysuszyć. I później mamy gotowy, pachnący dodatek do naszych stroników. To jest ciekawe, bo i pomarańcz, skórka z pomarańczy, z grejpfrutu, w ogóle skórka z cytrusów nie zmienia koloru podczas suszenia. Miąższ tak, prawda? Tutaj musimy zwracać uwagę, w jaki sposób je suszymy, ale myślę, że o tym kiedyś przy okazji jeszcze. Ale skórka zachęcam, bo ona zostaje nam w kolorze praktycznie cały czas, takim jak trzeba.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
5: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy. Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
7: Cześć, tu Północ Nieruchomości.

0: świecie i słuchacze radia Bon Ton.
1: Witam ponownie, Agnieszka Mielniczuk. Co możemy, słuchajcie, jeszcze powiedzieć na temat tych takich naszych technik, które my wykorzystujemy do ponownego, inaczej, do technik, które możemy sobie połączyć. Teraz w tym momencie jest czas kwitnienia hibiskusa. Kwitnie nam hibiskus w ogrodach. Możemy oczywiście wysuszyć sobie do herbaty, bo jest fantastyczny i genialny. Herbata z hibiskusem to jest na zimę, no do tego jeszcze inne dodatki nasze typowo zimowe i wymiata wszystko. Ale jeżeli nam hibiskus przekwitnie, na krzakach zostają takie kulki. Takie owocostany, one w środku mają właśnie pestki. Zachęcam przyjrzeć się tym właśnie krzaczkom po przekwitnieniu bardziej uważnie. Na tą chwilę one są zielone, później wiadomo, w trakcie zmiany pory roku będą zmieniały kolor, ale te właśnie nasze kuleczki po ścięciu z gałązką możemy pokusić się dodać, prawda, brokat na nie, możemy też naturalne zestawić, czy też pomalować. Wszystko zależy od kreatywności. Genialnie sprawdzają się właśnie jako element dekoracyjny. Tak jak wspomniałam wcześniej, z tych naszych wszystkich strąkach, które mamy w otoczeniu, tak samo te elementy dekoracyjne, które my możemy tutaj świetnie wykorzystywać. Co mogę jeszcze powiedzieć na temat dekoracji bliżej Bożego Narodzenia? Jak już wspomniałam, cytrusy wszelkiego rodzaju, pestki, potencjał na teraz do wykorzystania, więc pudełko tutaj do wysuszenia, takie tajemnicze sobie składamy, zbieramy. Genialnie, jeżeli my mamy na przykład przetwory teraz ze śliwek, wrócę do tego, bo uważam, że to jest no świetna informacja, a wiele osób po prostu o tym nie wie. Jeżeli mamy, lubimy takie dłubanki dekoracyjne albo rękodzielnicze, coś porobić po prostu, coś podziałać z dużej ilości pestek, bo to jest ważne, żeby tych pestek było sporo. Mówię tutaj o pestkach z śliwek. My możemy robić bombki. Te bombki takie steropionowe, zabezpiecza się je później odpowiednio nadaje materiał, żeby nam się za pomocą kleju na gorąco przyklejały pestki i nam, słuchajcie, genialna dekoracja nawet do położenia na parapet z tych pestek powstaje. Trochę cierpliwości, no ale trzeba wiedzieć, prawda, co z tymi pestkami można zrobić. W taki sam sposób to wychodzi jak taka łuska, prawda, zrobiona, my możemy używać pestek z dyni. Bo też kwiaty zrobione z pestek dyni. Czasami możemy to zobaczyć przy takich elementach, jako element dekoracyjny do wieńców dożynkowych, prawda? Są robione kwiaty z pestek dyni i my też to możemy wykorzystać do dekoracji na przykład w domu albo do takiej pracy z dziećmi, żeby coś podziałać innego. Przede wszystkim poćwiczyć palce. Tutaj motoryka nam się załącza, w ogóle takie drobne elementy sklejać, łączyć, no to wbrew pozorom się wcale takie łatwe nie wydaje. Można popatrzeć i tylko powiedzieć, a się zrobi. No jak zaczynamy pracować, okazuje się, że niekoniecznie, więc tu trzeba poćwiczyć. Z takich wartości jeszcze, co mogę zachęcić, to za chwilkę pokażą nam się rajskie jabłuszka. Małe gruszki, szczególnie te dziko rosnące. Więc to też jest świetny potencjał, dlatego że my takie małe jabłuszka możemy wysuszyć i tak samo gruszki te malutkie możemy wysuszyć. Tutaj, jak wspomniałam, nam się suszarka genialnie sprawdza i my możemy używać jako pojedyncze elementy, ale też możemy zrobić z tego kompozycję. Tak jak bombki z pestek, tak samo bombki z suszonych jabłek mogą być, tak samo większe, mniejsze. Takie bombki mogą być oddzielnym elementem dekoracyjnym, ale też mogą łączyć się nam do kompozycji. Wszystko zależy od tego, jaki mamy stół gościnny w salonie, tak? Na przykład, albo czy jakiej wielkości chcemy zrobić prezent komuś, bo to jest ważne. Taka ręcznie wykonana praca, bardzo oryginalna, może być no, pięknym prezentem, prawda? Jak idziemy w goście albo komuś chcemy zrobić, tak zaskoczyć czymś oryginalnym, więc tu zachęcam, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Jeżeli nie mamy potencjału do zasuszenia całego jabłuszka, takiego dużego, możemy spróbować posuszyć plasterki. No bo wiemy, kompot z jabłek

wszyscy znają z suszu bożonarodzeniowego, większość z nas zna, ale niekoniecznie przykłada te elementy do dekoracji. Ja zachęcam też do wykorzystania jabłek, ale myślę, że o tym to będzie za chwilę, dlatego że to jest bardzo ciekawa forma dekoracji, no i myślę, że może co niektórych zaskoczyć, więc my słyszymy się za chwilę.

I słuchajcie, ponownie Agnieszka Mielniczuk. To już będzie ostatnia dzisiaj część, ale uważam nie mniej kreatywna i ciekawa, ponieważ chciałabym was zabrać na tą taką przestrzeń natury, ale w takiej zupełnie innej odsłonie. Tak mi się wydaje, że cały czas to robię, ale w tym ostatnim naszym spotkaniu, słuchajcie, zapraszam was teraz do jabłek. Wspomniałam już wcześniej o rajskich jabłuszkach, o małych gruszkach. Natomiast jest taka część jabłek, która uważam jest niewykorzystywana. Tak mi się wydaje, albo ja tylko tak sobie wymyśliłam. No ale tak jest, co nie? Chodzi mi o co, ponieważ jak już mnie znacie, ja rzeźbię w owocach i warzywach. Stąd też moje jabłka, znaczy może nasze jabłka polskie bardzo często przewijają się u mnie w moim życiu. Staram się promować w różnej formie, czy tej takiej stricte dekoracyjnej, bądź też takiej, żeby pozyskać umiejętności, co z nimi zrobić. I słuchajcie, są takie kwiaty z jabłek, gdzie ja uważam, że fajny potencjał czarowania i dla osób w różnym wieku to jest bardzo ważne, dlatego że wyjdzie zawsze. Jeżeli my się przyłożymy, to słuchajcie, wyjdzie zawsze. Są to kwiaty z jabłek, ja to zawsze nazywam na zajęciach z dziećmi, tak zwane czary-mary. Poczarujemy trochę solą. Bo mało kto wie, albo może nawet wie, ale niekoniecznie, że z tym można połączyć. Sól nam daje to czary-mary, ponieważ rozmiękcza nam w tym przypadku owoce, prawda? A skoro my mamy takie owoce miękkie, to my z takiego jabłka, które na co dzień jest albo najczęściej jest kruche, soczyste, twarde, robimy wartość płatków, bo tutaj pracujemy na płatkach, które jest plastyczne, miękkie i się nas słucha. A skoro się nas słucha, to my możemy stworzyć to, co uważamy, prawda? Ja dziś proponuję kwiaty z jabłek. Są to tak zwane, ja to tak nazywam peonie, gdzie z płatków właśnie cienko pokrojonych, zamoczonych w roztworze z solą, chwilkę trzeba poczekać, żeby ta moc, prawda, nabrała tutaj swojej odpowiedniej wartości i my z takich, słuchajcie, płatków tworzymy kwiat. Jest to dekoracja słona, stąd też my na co dzień używamy do potraw bardziej wytrawnych. No nie zachęcam takiego kwiatka dać na tort, ale już do mięska, do ryby, do galarety czy do tej przestrzeni wytrawnej genialnie się sprawdza. Druga kwestia, my możemy robić kwiaty różnej wielkości, więc mogą to być kwiaty na całą dłoń, mogą to być pączki, może być kwiatów kilka. Kolejna kwestia, takie kwiaty my możemy wysuszyć. I o tym już mało kto wie. Wiemy, że my możemy, słuchajcie, używać suszonych owoców do potraw, nawet do dekoracji, bo mamy suszone morele, śliwki, prawda, czy żurawinę, czy cokolwiek innego. W tym momencie już te przychodzą mi na myśl, natomiast mamy, bo na co dzień używamy suszonych bądź też kandyzowanych owoców. Natomiast takie kwiaty z jabłek wysuszone, najpierw taki kwiat, który mamy zrobiony, osuszyć troszkę papierem, ponieważ po tym roztworze z wody będzie wilgotny. I taki kwiat sobie stawiamy na suszarce w różnej, równej temperaturze. Suszymy sobie powiedzmy to 24 godziny minimum. Najlepiej na 2 dni sobie wstawić. I słuchajcie, przepiękny kolor czerwony skórki zostaje nam na płatkach. Wychodzi nam peonia z czerwonymi przebarwieniami. Mało tego, jest zasuszona i jest pokarbowana. Tak jak suszone jabłka, prawda? I my mając taki kwiat, to moje seniorki po prostu genialne są, któregoś razu szkoda było im po prostu wyrzucić te kwiaty z zajęć, stąd też wysuszyły i na następne zajęcia mi przyniosły. Więc zobaczcie, jak pięknie kreatywność zadziałała i my od tamtej pory takie kwiaty z jabłek sobie przygotowujemy właśnie przed świętami Bożego Narodzenia. W pudełku tekturowym, wiadomo, bo to musi być odpowiednio przechowane, żeby kurzu nie zbierało, bo to jednak jest później do dekoracji. My mamy piękną wartość jabłek, bo Boże Narodzenie to jednak jest święto, między innymi związane z jabłkami. Możemy wykorzystać jako stroik. Możemy wykorzystać jako dekoracja półmiska. Nie musi być zrobione na świeżo.
może być zrobiony taki wcześniej przygotowany. Wtedy nikt nam nie zarzuci, że mam tylko dekoracje do jedzenia, nic nie, prawda? Więc tu możemy też świetnie się wykazać. Także zachęcam Was. U mnie na pewno znajdziecie inspirację, jak zrobić taki kwiatek. Można samemu poćwiczyć. Najmłodszy uczestnik, gdzie robił, sam. Oczywiście miał pokrojone przeze mnie płatki, bo to jest ważne. Trzylatkowi takiego noża ostrego bym nie dała. Ale w momencie, gdzie już miał przygotowane płatki, miał 3 lata. I słuchajcie, zrobił taki kwiat, chyba za 45 minut go robił, nieważne ile, ale oczy jak mu się świeciły, to już wielokrotnie będę powtarzała, nic piękniejszego jak obserwować takie dziecko, które się uczy, które pracuje rączkami, paluszkami, cierpliwie, samo. No tutaj brakuje słów do opisania, no ja to kocham, tak? Więc mogę się z tym dzielić, stąd też bardzo zachęcam do przyjrzenia się tym kwiatom z jabłek za pomocą soli tego czary-mary. No i ja myślę, że prędzej czy później gdzieś spotkamy się w tej przestrzeni około bożonarodzeniowej, że będziemy mieli już tą wartość kwiatków wykorzystaną. To jest taka bardzo oryginalna moja propozycja, ale mam nadzieję, że z biegiem lat się przyjmie. Już jest inaczej, bo wiele lat temu to kosmitką byłam w hełmie. Czasami mam wrażenie, że dalej jestem, ale już inaczej. Już nie fruwam, tylko już bardziej chodzę po ziemi, bądź też jeżdżę samochodem i myślę, że te wartości takich kwiatów, takich technik, które my nie wiemy, że one są. A czasami warto się zatrzymać. Także mam nadzieję, albo inaczej chciałabym, albo życzyłabym sobie, że dzisiaj stanę się chociaż namiastką inspiracji do takich działań, no niestandardowych, tak. Także słuchajcie, pięknie mi dziękuję. Jest mi bardzo miło, że mogłam kolejny raz być z Wami, dzielić się moimi szalonymi pomysłami, moimi krzakami, moimi obiarkami, bo taka jest prawda, tymi kilogramami pestek, co lądują na śmietniku, a my możemy przecież z tego takie ciekawe rzeczy zrobić. Jeżeli Wam się uda, chociaż w 1%, złapać taką kreatywność ode mnie, to oczywiście czekam, dzielcie się ze mną. Uraduje to moje serducho, będę wiedziała, że to, co robię, wraca też do mnie, bo to o to chodzi, tak, żebyśmy się dzielili nawzajem. A jeżeli macie jakąś inspirację, która jest wasza, z którą chcecie się podzielić, oczywiście jestem otwarta i jesteśmy w kontakcie. Oczywiście odpiszę, odezwę się, jak tylko będę miała możliwość, także zapraszam. Podzielmy się tym wszyscy razem, poczarujmy, poszalejmy, polatajmy, pofruwajmy. No i będziemy się spotykać tu i tam w tej przestrzeni kreatywności. Jak ja to zawsze powtarzam, bo ono otwiera drzwi. Tylko jest pytanie, jak głęboko wsadzimy tam nogę, tak? Czy przejdziemy przez te drzwi, czy będziemy stać na progu. Także dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie, Agnieszka Mielniczuk.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze radia Bonton.

0: słowacki premier mówi, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. Tragedia w słowackich Tatrach. Nie żyje młody polski turysta. Pegazy gotowe, Opole czeka na kandydatów do tej nagrody. Agnieszka Trojanowska, BIS. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, podkreślił premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: To, czego można się spodziewać, to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
0: Dziś nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył 1 kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Polskie wojsko poderwało myśliwce. W tym samym czasie pociąg z ważnymi europejskimi politykami został ewakuowany przy polskiej granicy z powodu alarmu dronowego. Pociąg jechał z Kijowa, podróżowali nim m.in. były brytyjski premier Boris Johnson i doradca kanclerza Niemiec do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Günther Sauter, a także inni europejscy politycy i dyplomaci. Nie żyje 36-letni polski turysta odnaleziony po słowackiej części Tatry. Mężczyzna spadł dziś z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy, którzy przylecieli na miejsce na pokładzie śmigłowca medycznego, odnaleźli jego ciało i zabrali do starego smokowca. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. To także Polak, 40-letni, który został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do starego smokowca. Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznych Pegazów, nagród Opola przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Artyści działający na rzecz miasta mogą zostać nagrodzeni w 6 różnych kategoriach, mówi Anna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
2: Nagroda w dziedzinie kultury, nagroda za całokształt dokonań twórczych i artystycznych, nagroda za debiut kulturalny roku, nagroda w dziedzinie ochrony dziedzictwa, nagroda za wydarzenie w mieście i nagroda za mecenat.
0: W tym roku Pegazy zostaną rozdane po raz 30. Nabór kandydatów potrwa do końca września. Jutro zachmurzenie duże, po południu na zachodzie więcej przejaśnień i lokalne rozpogodzenia. Miejscami niestety utrzymywać się będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu, a na termometrach jutro od 17 do 20 stopni, chłodniej na wybrzeżu do 16. Bon ton.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
3: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
2: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
3: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
2: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
3: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.

protestem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, poczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem. Chwila

0: plastkom.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko

0: akcesoria kuchenne czy dekoracje, bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
1: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.

0: oknoplast.com.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Do Warszawy dojechał trafiony przez drona pociąg z Kijowa. Polski turysta nie żyje, spadł z kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ostatni zwiedzający odwiedzili zamek, w którym pracował Kopernik. Teraz czas na remont. Agnieszka Trojanowska-Bis. Do Warszawy dojechał po południu pociąg, który dziś został uderzony przez dron. Do ataku doszło tuż przed granicą z Polską, ale jeszcze po stronie ukraińskiej. Pociąg relacji Kijów-Warszawa został ewakuowany, a następnie trafiony bezzałogowcem w lokomotywę. Nikomu nic się nie stało, a wśród ani pasażerów, ani załogi nie było Polaków. Po godzinie 16 skład dotarł do stacji Warszawa Wschodnia. Sytuacja na przejściach granicznych z Ukrainą jest obecnie opanowana, a ruch odbywa się normalnie, poinformował podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa komendant Główny Straży Granicznej. Dodał, że wcześniej w związku z zagrożeniem atakami bezzałogowych statków powietrznych po stronie ukraińskiej okresowo odprawy na przejściach były wstrzymywane. Premier Donald Tusk zapowiedział, że praca przejść granicznych będzie miała w najbliższym czasie specjalny charakter.
1: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: Jak poinformował szef rządu, w najbliższych miesiącach współpraca przy przejściach granicznych będzie musiała mieć specjalny charakter, nie tylko na wypadek ataku. Tragedia z udziałem polskiego turysty w słowackich Tatrach. 36-latek spadł z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha. Ratownicy na pokładzie śmigłowca medycznego przetransportowali jego ciało do Starego Smokowca. Ostatnie zwiedzenie zamku w Olsztynie zebrało tłumy chętnych. Gotycko-barokowy zamek Kapituły Warmińskiej będzie zamknięty od jutra przez co najmniej 3 lata dla zwiedzających. W tym czasie przejdzie gruntowny remont. Budowla ta to niezwykle cenny zabytek. Na początku XVI wieku mieszkał tu sam Mikołaj Kopernik, który był w nim najważniejszym urzędnikiem nazywanym administratorem dóbr kapitulnych. Po Koperniku w zamku zachowała się wyjątkowa pamiątka – tablica astronomiczna. Jutro spore zachmurzenie, po południu dopiero na zachodzie więcej przejaśnień i tam pogodnie przez cały dzień, natomiast w pozostałych częściach kraju przelotne opady deszczu przez cały dzień, a na termometrach od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu do 16, a także w rejonach podgórskich do 15.
2: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
1: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: pociąg towarowy, a nie pasażerski, uderzył dron przy granicy z Polską. Doprowadził do kolizji i uciekł. Policja szuka kierowcy. Trzeci mecz i trzecia wygrana. Polscy siatkarze bronią Mistrzostwa Europy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie służby poinformowały Polskę, że celem ataku rosyjskiego drona dziś rano w pobliżu polskiej granicy była lokomotywa, ale pociągu towarowego. Taką informację na specjalnej odprawie służb z szefem rządu przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Według wcześniejszych komunikatów polskiego i ukraińskiego przewoźnika kolejowego celem ataku miała być lokomotywa pociągu pasażerskiego relacji Warszawa-Kijów, który po południu dojechał do Warszawy.
1: To są nasze informacje, tutaj jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić, która informacja jest informacją prawdziwą.
2: To, czego jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy takich zdarzeń.
0: Mówili komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan, a odpowiadał premier Donald Tusk. Tymczasem premier na odprawie groził, że Rosjanie są gotowi użyć przeciwko Polsce groźniejszych niż dotąd środków, czyli dronów z napędem odrzutowym. Szef rządu dodał, że maksymalne przygotowanie do ewentualnych ataków pozwoli uniknąć dramatycznych zdarzeń. Policja szuka kierowcy, który uciekł z miejsca kolizji w Poznaniu na ulicy Baraniaka.
3: Na miejscu pojawił się przewodnik z psem służbowym, był również technik, który wykonywał oględziny pojazdu. I teraz robimy wszystko, żeby jak najszybciej zidentyfikować tego kierowcę, tak żebyśmy mogli wyjaśnić, co dokładnie tam się stało.
0: Mówił nadkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu grupy B Mistrzostw Europy i zostali liderem w swojej grupie z kompletem wygranych i punktów, a także bez strat seta. Wcześniej wygrali z Portugalią i Izraelem. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro mają dzień wolny, a we wtorek zagrają z Ukrainą. A w Nowym Jorku właśnie rusza finał mężczyzn US Open. Walczą Aleksander Zverev i Amerykanin Ben Shelton. Jutro przeważnie od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu do 16, a w rejonach podgórskich do 15 stopni. Zachmurzenie duże, po południu na zachodzie zacznie się przejaśniać, ale do tego czasu w całym kraju miejscami przelotne opady deszczu.
4: Słuchacie Ponton Radio.

0: Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż cztery piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

0: Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama. Bon.

0: Reklama. Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak. Reklama.
1: Orlen Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: Słuchacie Bonton Radio.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

Bonton Radio. Now this is not-